Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

0: Epe, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł typowy, to nie wiem.

róg łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie. Chusteczka zwinięta w kieszeni.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio Warszawa.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Melo Radio.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

Myślałem, że już nie stanę, kiedy skończyłem na glebie. Szczęście chodzi ze mną w parze, ze mną zawsze numer 7. Ale goat ogarnął całe zło. Myślałem, że tego nie dźwignę, ale z nimi to

0: Meloradia Warszawa.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Szpital Południowy i tutaj raczej zaskoczenia nie ma, ale również upały, które mamy za oknem, a także susza i brak wody w kranach. Tymi tematami zajmiemy się w tej części programu i to w ramach subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia. W kolejnej części zapraszam Was na historyczny spacer. Spacer po warszawskiej Pradze, śladem kolejnej kobiety warszawskiej Pragi. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Teraz serdecznie i gorąco zapraszam na subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Marta Kaźmierowska przed mikrofonem. A to jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moją i waszą gościnią jest moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Cześć Natalia.
5: Cześć Marta.
4: Szpital Południowy, ranking perspektyw i susza. Tymi tematami zajmiemy się dzisiaj w przeglądzie, a zaczniemy od tematu, właściwie nazwijmy to po prostu afery w Szpitalu Południowym. Właściwie nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że z godziny na godzinę dowiadujemy się nowych szczegółów, nowych informacji na ten temat. W poniedziałek prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w szpitalu. Jedno dotyczy lekarza, a drugie dotyczy pracowników szpitala oraz urzędników ratusza. A ostatnią informacją, jaka się pojawiła, to jest taka, że Szpital Południowy zwrócił te 500 000, które lekarz przekazał z powrotem na konto. Wiemy, dlaczego tak się stało?
5: Podobno dokonał korekty niektórych faktur. Tak jest to bardzo ogólnie podane do wiadomości. Nie do końca wiadomo, jakie to były faktury. Czy to były faktury, które dotyczyły bezpośrednio jego zarobków, czy to były jakiekolwiek inne faktury. Natomiast od razu jak ta, nazwijmy to tak jak powiedziałaś, afera ujrzała światło dzienne, to chyba poza tym wycofaniem się z życia publicznego w Warszawie, on też zaczął szukać możliwości oddania tych pieniędzy. Chodzi tutaj o ponad 550 tysięcy złotych. Też tak jak wspominałaś, prokuratura wszczęła te dwa śledztwa. Chodzi właśnie między innymi o to podejrzenie wyłudzenia przez tego lekarza ogromnych pieniędzy, ale także niegospodarności w placówce, czy po prostu braku nadzoru ze strony urzędników stołecznego ratusza. No po prostu nikt nie trzymał ręki na pulsie i nie pilnował tego, co tak naprawdę w tym szpitalu konkretnym się dzieje. Pytanie oczywiście nasuwa się takie, jak jest z innymi szpitalami w Warszawie. Myślę, że nie jedna osoba się w tej sytuacji zastanawia. No bo skoro w Południowym mamy taką sytuację, to jak jest w pozostałych placówkach? Nie wiem, czy ty się nad tym zastanawiałaś. Myślę, że no właśnie.
4: No właśnie, nie tylko się nad tym zastanawiałam, ale mamy już pierwsze informacje dotyczące tego, że na przykład pojawiły się już jakieś kontrole w szpitalu Brudnowskim. Nie wiem, czy tam też lekarz, ten kierownik SOR-u, który już kierownikiem SOR-u nie jest, od którego wypłynęła ta afera, nie wiem, czy tam też nie miał jakichś godzin, dlatego też ten szpital objęła kontrola, ale no dobra informacja chyba jest taka, że kontroluje się i sprawdza tak naprawdę wszystkie warszawskie miejskie szpitale. Tam też chyba zostały odpolitycznione zarządy tych szpitali.
5: Tak, dokładnie. Tych kontroli teraz będzie bardzo dużo. No jest to takie mocne pokłosie tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. I powiem ci szczerze, że ja też tak nieraz zastanawiałam się nad tym, kiedy do tematu takiej dyskusji publicznej właśnie będzie poruszony ten temat zarobków lekarzy. Ja tutaj nikomu nie chcę umniejszać co do wiedzy i co do odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą i z jaką wiąże się zawód lekarza. Natomiast nieraz zastanawiało mnie właśnie to, jak długie kolejki w NFZ-cie są do tego, żeby dostać się do lekarza. Ile czeka się na różne zabiegi, na po prostu czasami zwykłą konsultację. Państwo przecież sami doskonale wiecie. Natomiast ja gdzieś tam wśród znajomych też mam lekarzy i nasłuchałam się tego, jak pracują na kontraktach i jak ogromne pieniądze zarabiają pracujący w małych miejscowościach, o których być może Marta nawet nie wiesz, że istnieją. Natomiast ich zarobki robią naprawdę kolosalne na mnie wrażenie. I nieraz zastanawiałam się, jak to może funkcjonować, jeżeli zwykły lekarz bez specjalizacji może zarabiać takie niewyobrażalne pieniądze. Ja się nie mogę dostać do lekarza w czasie, w którym potrzebuję się do tego lekarza dostać. Wiesz. No i być może jest to taki zapalnik do tego, żeby przyjrzeć się temu tematowi bliżej i może by dokonać jakiejś takiej naprawdę znaczącej reformy, żeby w końcu można było normalnie z tej opieki medycznej w Polsce korzystać, nie tylko w Warszawie.
4: Tutaj poruszasz kolejny temat, kolejny wątek tej sprawy, czyli salonik VIP, o którym, tak jak mówią na przykład władze Warszawy, nie wiedziały, ale są lekarze, są osoby, które podobno takie uchybienia i takie saloniki do stołecznego ratusza zgłaszały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w toku prokuratorskiego śledztwa. No ale właśnie to czekanie w kolejkach, o którym wspomniałaś, no temu służył właśnie salonik VIP, że można było to badanie wykonać sobie nieco wcześniej, pod warunkiem, że no, miało się jakieś tam znajomości.
5: No widzisz, a jak nie masz znajomości, nie masz pieniędzy, no to czekasz sobie w kolejce wiele, wiele kolejnych dni, tygodni, a być może nawet miesięcy, które potem przepłaca się życiem, a nawet zdrowiem. No nie chcę tego bardziej komentować, bo te moje komentarze mogłyby być nawet, rzekłabym, niecenzuralne na antenie.
4: Oj tak, a tego byśmy nie chciały, żeby nas z anteny zdejmowano. Będziemy czekać na wyniki prokuratorskiego śledztwa i tak jak mówiłam na początku, najpewniej z dnia na dzień będą do nas dochodzić kolejne informacje w tej sprawie. A teraz takim płynnym krokiem przejdziemy do tego, co dzieje się za oknem, a za oknem mamy falę upałów. I ona z jednej strony cieszy, z drugiej nie do końca. To z uwagi na suszę i z uwagi na pożary, które mają miejsce na przykład w Kampinoskim Parku Narodowym. I tych pożarów, z tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej przed wejściem na antenę, jest chyba ostatnio całkiem sporo.
5: Tak, mamy takie dane, że przez ostatnie 3 miesiące w Kampinoskim Parku Narodowym było 30 pożarów. I to nie jest tylko i wyłącznie wynik suszy, ale przede wszystkim ludzkiej nieuważności, a nawet tutaj mówią pracownicy tego parku, celowe podpalenia się pojawiają. Ludzie są nieuważni. Na przykład jedzie rowerzysta, wyrzuca niedopałek papierosa i ten niedopałek już powoduje zażywie takiego ognia, które po chwili naprawdę może szybko się rozprzestrzeniać. No sobie wyobraźmy, jeżeli jest tak sucho, jak mówią nam wszyscy pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego, że jest, jak mówią nam meteorolodzy, jak sami jesteśmy w stanie zauważyć, spacerując nawet, wiesz, po Warszawie, regionie i okolicach, takich też zielonych okolicach, no to przecież widać, że jest sucho. Kurczę, czy my się nie boimy tego, że naprawdę wystarczy chwila nieuwagi, żeby to poszło? I to tak naprawdę konkretnie poszło. Nie jeden pożar w Polsce już się wydarzył, nawet tutaj w naszym regionie, taki spory, zabierający za sobą dużo hektarów tutaj powierzchni. Kampinoski Park Narodowy apeluje do tego, aby uważać i przede wszystkim nie śmieć, a już na pewno nie wchodzić do lasu z palącym się papierosem.
4: Pożary to jest jedno. Drugi temat, który niejako łączy się z tym tematem, to jest temat suszy, bo okazuje się, że tak, z jednej strony mówimy o tym, że jest sucho w lasach, ale bywa też i tak, i są takie miejsca w Polsce, są takie miejsca na Mazowszu, kiedy sucho jest również w kranach.
5: Tak, jeżeli chodzi o nasz region, to taką miejscowością jest Brwinów, który znajduje się niedaleko Podkowy Leśnej, niedaleko Pruszkowa, i to jest taka miejscowość, w której podobno od kilku lat, ale nie jestem w stanie ci powiedzieć od ilu dokładnie, informację taką mieszkańcy otrzymują w sezonie wiosna-lato, że oni nie mogą podlewać ogródków, bo po prostu tej wody w kranie będzie bardzo mało albo ona całkowicie zniknie, to ciśnienie tej wody spada. Zwłaszcza jak jest gorąco, bo wtedy dużo osób korzysta z kąpieli. No po prostu tej wody troszkę więcej używa. Mówią władze tej miejscowości, że to absolutnie nie ma w związku z tym, że na przykład dużo się wybudowało ostatnio tam nowych osiedli, a właśnie na to mieszkańcy, słuchaj, zwracają uwagę, że ich zdaniem tych osiedli jest na tyle dużo, że przestała być wydolna ta sieć wodociągowa. Czy tak jest? Czyje słowo tutaj ma przewagę? Kto tutaj ma rację? Nie wiadomo, jak to mówią, prawda, zawsze gdzieś tam leży po środku, natomiast z faktami nie dyskutujemy. Mieszkańcy Brwinowa podlewać ogródków swoich w takich upałach, no niestety nie mogą, bo po prostu może zabraknąć im wody w kranie.
4: Ale tutaj z pomocą przychodzi samorząd województwa i są takie specjalne programy, jak na przykład Mazowsze dla klimatu albo Mazowsze dla amelioracji, albo nawet pieniądze z programu funduszy europejskich, które pozwalają na budowę studni i zbiorników retencyjnych, i o tym samorząd województwa cały czas przypomina. I wspomniałaś tutaj o Brwinowie. Mnie udało się porozmawiać z wójtem gminy Rzekuń, który mówi, że gdy przychodzi susza, to w urzędzie pojawiają się telefony mieszkańców, którzy zgłaszają właśnie brak wody w kranach, i te wcześniej wspomniane programy służą właśnie temu, żeby takim sytuacjom zapobiegać. Ale skoro mowa o wodzie, to warto również wspomnieć o tym, że na mapie stolicy pojawiły się już takie specjalne punkty, które mają nas przed upałem chronić, prawda?
5: Tak, chodzi o 150 punktów, w których po prostu będzie można sobie skorzystać z tego, że jest chłodno. Będzie można napić się wody, będzie można po prostu odpocząć, a przed nami naprawdę gorące dni. Do końca tego tygodnia temperatura może przekroczyć nawet 36 stopni, także no, będzie gorąco i będzie trzeba uważać na to, żeby po prostu podczas spacerów, zwłaszcza w południe, nic nam się nie stało. Te miejsca możecie znaleźć na stronie Urzędu Miasta. Jest taka lista dostępna tych punktów, gdzie je znajdziemy, natomiast one są wszędzie dookoła nas. Ja też tak sobie myślę, że po prostu jak spacerujemy i czasami zrobi nam się za ciepło, to możemy sobie wejść do jakiegoś pobliskiego sklepu, kawiarni, księgarni, no wszędzie, po prostu tylko po to, żeby na chwilkę się ochłodzić i to też tak trochę jakbyśmy skorzystali z tych takich, wiesz, specjalnych miejsc. Ale o czym mówimy? Mówimy o kampanii Warszawy Uwaga, upały, bo to ważne, aby to dodać i takie profesjonalne, specjalnie stworzone dla nas miejsca w Warszawie znajdziemy.
4: Pamiętam, Natalia, kiedy rozmawiałyśmy o tym, że kiedy jest sroga zima, to mamy upalne lato i chyba rzeczywiście te nasze przepowiednie na antenie radia się sprawdziły.
5: No już nasze jak nasze, meteorolodzy o tym powtarzali, babcie kiedyś o tym mówiły. Moja babcia tak przynajmniej twierdziła, że jeżeli będzie taka super sroga zima i wymrozi nas tak konkretnie, to poczekaj i zobaczysz, jakie gorące będzie lato. No to czekam. Już sobie tak patrzę na tę pogodę, już ci wspominałam, że będzie bardzo gorąco do końca tygodnia. Także wiesz, jakby się już sprawdzała, to dopiero początek lata.
0: Zmieniamy temat.
4: I na koniec subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia warto powiedzieć o tym, na których miejscach uplasowały się warszawskie uczelnie. Chodzi o ranking Fundacji Perspektywy. I tutaj chyba zaskoczenia nie ma, bo miejsce pierwsze ma ponownie Uniwersytet Warszawski. Zaskoczenie jest o tyle, że nie ma miejsca drugiego, a równocześnie miejsce pierwsze z Uniwersytetem Warszawskim zajmuje Uniwersytet Jagielloński. Podium zamyka na miejscu trzecim Politechnika Warszawska.
5: No i myślę, że warto dodać w tym miejscu to, że przede wszystkim ten ranking jest skierowany do maturzystów. To jest, drodzy maturzyści, dla was taki wyznacznik tego, które szkoły są najlepsze. No i przede wszystkim też, jaki kierunek studiów wybrać, jest taka informacja, które kierunki były dosyć popularne w ostatnim czasie. I myślę, że to też może rzeczywiście pomóc podjąć decyzję o tym, gdzie tam w przyszłości próbować szczęścia, jeżeli chodzi o naukę na uczelni wyższej. I to też taki ranking bardzo ładnie pokazuje innym szkołom. To tak mówią, że to takie jest swoiste lustro, w którym co roku przeglądają się polskie uczelnie akademickie i zawodowe. Taki piękny cytat tutaj znalazłam. I to taka dla nich podpowiedź właśnie, co idzie dobrze, co jest powodem do dumy, a nad czym może należałoby troszkę popracować.
4: Wspomniałaś o tych kierunkach, które cieszą się największą popularnością i ciekawe jest to, bo mam tutaj zestawienie Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jak różne to są kierunki, bo jeżeli chodzi o Uniwersytet Warszawski, najwyżej oceniana jest administracja, archeologia i astronomia, a jeżeli chodzi o UJ, największą popularnością cieszy się analityka medyczna, biologia i biotechnologia. Nie wiem, czy to idzie regionami krajów, w których przyszli studenci studiują, ale to jest ciekawe, że te kierunki są naprawdę bardzo różne.
5: No rzeczywiście można tutaj wysnuć naprawdę rozmaite wnioski. Mnie się pierwsze co skojarzyło, to że my tutaj w Warszawie lubimy sobie popatrzeć troszkę w gwiazdy i pogrzebać w ziemi. Natomiast faktycznie Małopolska jest taka bardziej analityczna i bardziej być może tutaj stawiają na takie ścisłe nauki. Także no widzisz, no, co kraj to obyczaj, co region Polski to też inna perspektywa. Także zajrzyjcie sobie tutaj do rankingu perspektyw, jeżeli szukacie pomysłu na to, co zrobić ze sobą po maturze.
4: Na koniec mam jeszcze taką ciekawostkę, właśnie ją wyszperałam, że jeżeli chodzi o Politechnikę Warszawską, tutaj mamy taki kierunek AI and Data Science, czyli bardzo mocno wkracza nam tutaj sztuczna inteligencja, no ale chyba się nie ma co dziwić, prawda?
5: Może sztuczna inteligencja będzie wykładać tam, wiesz, jakieś kierunki, jakieś przedmioty, nie zdziwiłabym się.
4: No i to by było ciekawe. I tutaj stawiamy kropkę i to był ostatni subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia przed wakacjami. Moją i waszą gościnią była moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Dzięki, Natalia.
5: Dzięki, Marta.
4: I to był subiektywny, ostatni subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Ostatni przed wakacjami. Bo każdy z nas zasługuje na chwilę oddechu, na chwilę odpoczynku i na urlop. I wracamy do was we wrześniu, gdzie po raz kolejny subiektywnym okiem spojrzymy na to, co dzieje się w Warszawie i na Mazowszu. A teraz zapraszam gorąco na kolejną część programu, gdzie pochylimy się nad kolejną warszawianką, kobietą warszawskiej Pragi. Zapraszam.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Zapraszamy na kolejny odcinek Kwadransu z kobietami Warszawy, a moją i waszą gościnią jest Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: Podczas naszej ostatniej rozmowy rozmawiałyśmy o Jadwidze Czajce. Mam wrażenie, że nasza dzisiejsza bohaterka to jest zupełnie drugi biegun i zupełnie inny kaliber, zupełnie inna historia, mimo że czasookres tych dwóch bohaterek jest podobny. W obu przypadkach dotykamy II wojny światowej, ale Hannę Hirschfeldową poznajemy nieco wcześniej. Początek, właściwie druga połowa XIX wieku. Wtedy ta historia się zaczyna.
9: Tak, Hanna Hirschfeldowa to przykład kobiety urodzonej jeszcze w XIX stuleciu, bo Hanna urodziła się w 1884 roku i przykład pokolenia kobiet, które w tą dorosłość i która jakby decydowała o ich życiu, wkraczają z początkiem XX stulecia. Hanna jest kobietą, jedną z pierwszych kobiet, które przebijają ten szklany sufit, zdobywają wykształcenie, budują własną karierę w bardzo specyficznych warunkach. W czasach, kiedy kobiety nie mogą jeszcze na ziemiach polskich, nie ma możliwości. Hanna urodzona w Warszawie, mieszkająca w Łodzi, nie ma szansy na studiowanie medycyny, którą sobie wybrała na Uniwersytecie Warszawskim czy w Krakowie w tym czasie. Wyjeżdża na studia za granicę. Studiuje na jednym z najlepszych wydziałów medycznych w Montpellier we Francji. Studiuje później jeszcze w Berlinie, robi dyplom, robi dwa doktoraty, jeden w Berlinie, drugi w Neapolu, jest doktorem medycyny i chirurgii, zna 7 języków, rozpoczyna pracę, rozpoczyna swoją karierę za granicą, jest asystentką klinik dziecięcych, rozpoczyna pracę jako pediatra, interesuje się szczególnie pediatrą, ale tych dziedzin, których ona jest dobra i których prowadzi badania, jest znacznie więcej. Jest też w swoim życiu hematolożką, alergolożką, immunolożką, serolożką i seroantropolożką. Więc tak możemy też określić Hannę Hirschfeldową. Tych sfer medycyny, tych obszarów medycyny, które ona eksploruje, jest sporo. Pracuje początkowo swoją karierę zawodową, rozpoczyna w Heidelbergu, w klinice pediatrycznej. Później dostaje etat w Zurychu i nie poprzestaje na tym. To znaczy ta kariera taka spokojna, uporządkowana, nie jest życiem dla niej. A przynajmniej Hanna Hirschfeldowa od początku, żeby zrozumieć jakby życie Hanny Hirschfeldowej, to trzeba zawsze mówić o niej w kontekście życia Ludwika Hirschfelda. Tak ona zresztą jest do dzisiaj postrzegana, mimo że jest uznaną profesorką medycyny, osobą, która przez całe życie praktykowała medycynę, budowała różne kliniki pediatryczne i nie tylko w Polsce, była osobą znaną ze swoich badań, pisała artykuły, publikowała w bardzo znanych czasopismach medycznych. Była zresztą chyba pierwszą osobą, która opublikowała swój tekst, pierwszą kobietą, która opublikowała swój tekst w czasopiśmie medycznym The Lancet.
4: Jest rzeczywiście tak, jak pani powiedziała, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o Hannie Hirschfeldowej przed wejściem na antenę, ta postać w ogóle nie była też w mojej świadomości, no bo rzeczywiście jest tak, że kojarzymy Ludwika Hirschfelda, kojarzymy jego karierę, mniej więcej właśnie wiemy, co zrobił, czego dokonał, że otarł się o Nagrodę Nobla, ale o jego żonie jest jakby zgoła trochę ciszej. To jest chyba też wynikiem tego, że ona prowadziła bardzo skromne życie.
9: Tak, była bardzo skromną osobą i mimo swoich dokonań, swojej kariery i tego, co udało jej się uzyskać, dokonać, bo tak jak powiedziałam, znała 7 języków, miała 2 doktoraty, zrobiła habilitację tuż przed wojną, pisała artykuły z różnych dziedzin medycyny, prowadziła badania, prowadziła praktykę lekarską, była bardzo znaną osobą w środowisku lekarskim, ale przede wszystkim kojarzymy ją jako żonę Ludwika Hirschfelda. Żonę tego, który oznaczył grupy krwi, tego, który otarł się o Nagrodę Nobla. I w zasadzie przez całe życie Hanna Hirschfeldowa, mając bardzo mocne własne dokonania, bardzo szerokie własne osiągnięcia, pozostawała w cieniu męża. Trochę świadomie, bo też wynikało to też częściowo z jej osobowości. Ona była osobą bardziej introwertyczną, bardzo skromną, nie lubiącą poruszać się tak publicznie. Natomiast Hanna Hirschfeldowa, to trzeba powiedzieć jasno, także w kontekście biografii Ludwika Hirschfelda, to pełnoprawna partnerka swojego męża, Ludwika Hirschfelda, w życiu osobistym, ale także w życiu zawodowym. Oni przez całe życie pracowali razem, współpracowali ze sobą, inspirowali się nawzajem i jakby nie byłoby też dokonań Ludwika Hirschfelda bez pracy z Hanną, bez inspiracji jej i jej też pracy badawczej, pracy jako lekarka, ale także pracy jako naukowczyni.
4: Czy można powiedzieć, że Hanna była w pewnym sensie muzą Ludwika?
9: Muza to jest takie określenie dość biernego uczestnictwa, natomiast w procesie. Natomiast Hanna zdecydowanie była partnerką. To była osoba w tym związku równoprawna pod wszelkimi możliwymi względami. Trzeba powiedzieć, że Hirschfeldowie poznali się na bardzo wczesnym etapie swojego życia. Oni byli równolatkami, rówieśnikami. Ludwik Hirschfeld zobaczył po raz pierwszy Hannę na jakimś kursie tańca, mając 15 lat. Wzięli ślub w Berlinie w 1905 roku i jakby związali swój los od początku bardzo ściśle nawzajem ze sobą. Wspierali się na każdym etapie, już w czasie studiów i później w czasie swojej pracy. Właściwie bardzo dużo rzeczy robili razem. Także z tego pokrewieństwa jakby myśli wynikła decyzja Hanny Hirschfeldowej w czasie I wojny światowej wyjazdu na front z śladem Ludwika, który porzucił pracę w Zurychu i wyruszył na front I wojny światowej, na front bałkański, walczyć z epidemią tyfusu plamistego. Hanna pojechała w ślad za nim na front, ale nie była asystentką swojego męża. Ona również prowadziła tam całkiem konkretną pracę. Oni pracowali w bardzo trudnych, wojennych, polowych warunkach, tworząc szpitale polowe, tworząc laboratoria, prowadząc takie w bardzo spartańskich warunkach badania, próbując ogarnąć tę straszną epidemię, która dziesiątkowała po prostu żołnierzy na froncie, ale też zmagali się z takimi frontowymi realiami, po prostu z pracą wśród żołnierzy, którzy ofiar wojny, po prostu ofiar działań wojennych. Przeszli też z armią serbską, włoską, bardzo trudną drogę ewakuacji z Serbii do Albanii zimą przez góry. Drogę, którą przepłacili śmiercią liczni i żołnierze, i liczni uczestnicy tej ewakuacji. Oni to przeżyli. Oni wrócili do Szwajcarii i z powrotem wrócili na front. W sposób, była to ich świadoma decyzja. Chcieli nie być biernymi uczestnikami, obserwatorami. Chcieli po prostu coś zrobić. Mieli w sobie narzędzia, mieli umiejętność leczenia, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów medycznych i to był ich sposób na zrobienie czegokolwiek w tej bardzo trudnej sytuacji. Hanna bardzo szybko nauczyła się włoskiego. Była tutaj też osobą postrzeganą przez dowództwo wojskowe i przez różne wpływowe osoby jako bardzo osoba kompetentna, na której można polegać. Ona zresztą za tę swoją działalność, tak samo jak Ludwik, uzyskała wysokie odznaczenia państwowe włoskie. Po I wojnie światowej wrócili do niepodległej już Polski, do Warszawy, która stała się stolicą niepodległego państwa, państwa, które odzyskało niepodległość. Mogli pracować wszędzie, byli obywatelami świata, mieli już ugruntowaną pozycje na europejskich uniwersytetach, instytutach badawczych, ale wrócili do Warszawy po kilkunastu latach pracy i budowania kariery poza Polską. Prawdopodobnie nie była to tak do końca decyzja Hanny, ale ich losy były ze sobą tak mocno związane, że zgodziła się z Ludwikiem tutaj wrócić i po raz kolejny zaczęli budować swoje życie w wcale niełatwych okolicznościach, bo na przykład przekazali wszystkie swoje oszczędności na rzecz odradzającego się państwa. Nie mieli, zaczynali też znowu od zera i mimo, że wydawałoby się, że w kraju, który od nowa buduje swoją państwowość i różne instytucje publiczne, tak wykształceni, tacy wybitni lekarze i naukowcy będą noszeni na rękach, to nie do końca tak było. Nawet Ludwik miał różne problemy w swojej karierze, no ale powiedzmy Ludwikowi Hirschfeldowi z jego osobowością i jego dokonaniami, taką aurą, która mu towarzyszyła, było nieco łatwiej. Ludwik pracował w utworzonym wówczas Państwowym Instytucie Higieny. Natomiast Hanna znalazła pracę w nowo utworzonej klinice, uniwersyteckiej klinice dziecięcej przez profesora Michałowskiego. Była to klinika, w której ona była ordynatorem oddziału dziecięcego, pracowała tak na pełen etat przez 17 lat jako wolontariuszka, będąc jedną z najlepiej wykształconych medyczek, lekarek w Polsce, w ówczesnej Polsce, nie miała tytułu profesora, nie dostawała za swoją pracę pensji również. Dostawała pensję pracując w ubezpieczalni społecznej jako lekarz, po prostu lekarz rodzinny, pediatra. Miała swój gabinet, zresztą własnym, najpierw w domu teściowej, a później już w willi, którą Ludwik i Hanna Hirschfeldowie zbudowali sobie na Saskiej Kępie przy ulicy Obrońców. Na parterze był też gabinet Hanny, w którym ona po prostu przyjmowała dzieci z okolicy, chore dzieci. I za tę pracę dostawała z ubezpieczalni społecznej jako lekarz zarejestrowany w tej ubezpieczalni, pracujący na jej rzecz jakieś pieniądze. Tę pracę straciła w momencie wybuchu II wojny światowej, zaraz po tym, jak władze okupacyjne wkroczyły do Warszawy, to zostało wydane rozporządzenie o tym, że wszyscy lekarze żydowskiego pochodzenia tracą zatrudnienie w instytucjach publicznych, w szpitalach, w ubezpieczalni społecznej. Nie mogą leczyć w publicznych instytucjach w żaden sposób. Tak więc Hanna nieodwołalnie straciła etat w ubezpieczalni społecznej i swoje też źródło utrzymania. Trzeba powiedzieć, że ona tuż przed wojną zrobiła jeszcze habilitację i tę habilitację opublikowano jesienią we Francji. Zresztą jej książka ukazała się równolegle z książką jej męża. I co ciekawe, wspomina o tym pani Urszula Glenz, biografistka Hanny Hirschfeldowej. Hanna za publikację swojej pracy habilitacyjnej, swojej książki w tym wydawnictwie musiała zapłacić wydawnictwu. Natomiast Ludwik Hirschfeld za publikację swojej książki, za wydanie swojej książki dostał honorarium. Mało tego, Hanna przetłumaczyła obie książki z polskiego na francuski. Więc jakby to też obrazuje pewną różnicę, w jakiej znajdowały się lekarki, naukowczynie i lekarze, naukowcy w tym czasie.
4: I tak jak słyszymy, okres ten, czas ten nie był kolorowy, szczególnie dla kobiet, ale więcej na ten temat, więcej na temat II wojny światowej i o getcie warszawskim i o tym, jak Hanna i Ludwik poradzili sobie w getcie, opowiemy w kolejnej części programu, a moim i waszym gościem była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. Tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia i do następnego razu. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Przypominamy, że w weekend rozpoczną się prace torowe na trasie tramwajowej do Pętli Winnica. Tramwaje nie będą dojeżdżały do krańca trasy, a linie 2 i 17 zostaną skrócone. W zamian uruchomiona będzie komunikacja zastępcza. Kierowcy podróżujący ulicą Światowida powinni również zwrócić uwagę na czasowe zwężenia jezdni poza godzinami szczytu.
1: Dzisiaj żadna wymówka, żeby nie wstawać, nie zadziała. Mamy w końcu piątek, a to znaczy, że ten dzień już na początek nas do siebie przekonał. Podkręcamy tempo, bo już w pół do siódmej. Waldek Darłak, siemano, hej.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kosztować.

Ja wiem, że są tacy, którzy z samego rana dzisiaj, zdając sobie sprawę z tego, że jest piątek, też zrobili wow. Wiem, co zrobić, żeby od rana było wam jeszcze fajniej. Słuchajcie, mam torbę Meloradia. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Fajna torba jest do zgarnięcia, na pewno się wam przyda w te wakacje. A przy okazji też 3 szoty Meloradia do zaliczenia. 321-321-777. Dodzwońcie, czekam, torba Meloradia czeka na was, a ja czekam, żebyście dodzwonili się właśnie teraz do Melo z samego radia. Z samego rana. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, no to dzwońcie do radia właśnie teraz, tak wcześnie rano. O, teraz się udało. Za 27.

0: Bob Sinclair, I Can Wait. A to jest Marcin. Cześć Marcin, siemanko.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, dzień dobry. Marcin, a ty czego się nie możesz doczekać dzisiaj, co?
1: Zakończenia roku szkolnego i wakacji.
0: A, znamy to uczucie. Słuchaj, no ale dasz radę. To jeszcze tylko chwilka. Chwilka i już będą te wakacje upragnione, wyczekiwane. A co będziesz robił dzisiaj, w pierwszy dzień wakacji?
1: Spotkanie z kolegami.
0: To jest dobry plan, słuchaj. I nie mów nic więcej. Spotkanie z kolegami w piątek to się może fajnie rozwinąć. Uwaga, bo ja teraz mam dla ciebie. Wykładam karty, Marcin.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania do ciebie. Balkon czy taras?
1: Taras.
0: Szpinak czy kalafior?
1: Kalafior.
0: Teraz uważaj. Do końca życia chodzić tyłem czy skakać?
1: Skakać.
0: No to wskakujemy w ten piątek, weekend i w wakacje, a ty wskakujesz z fajną torbą Meloradia, bo już pakujemy i wysyłamy do ciebie. Dzięki Marcin, bardzo fajnego piątku i gorącego, chociaż nie wiem, może chłodnego weekendu ci życzymy. Bye, dzięki.
2: Szoty w Melo.
0: Za 15 minut siódma, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. W piątek rano, w pierwszy dzień wakacji. Też odliczacie, też czekacie. No jesteśmy razem z wami. Podkręcamy tempo, piątek rano. Jak tam, co tam u was? Jak się dzień zaczyna? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: Słuchajcie, ogólnie to dzisiaj jesteśmy na tak ze wszystkim, ale na jedno pytanie powinniście zdecydowanie odpowiedzieć nie. Wiesz na jakie?
1: Na jakie?
0: Nie.
1: Nie.
0: Zaspaliście? Nie. A będą newsy?
1: Będą newsy, tak, będą. Tutaj odpowiedź brzmi tak, a w newsach będzie afrykański upał. Dowiecie się, gdzie się schłodzić.
0: I to będzie już niedługo, bo za 7:07.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: And the dust is Zakaria w Mela. Tak, podkręcamy tempo w piątek, w pierwszy dzień wakacji. Za chwilę też o pogodzie.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Media Expert. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Pogoda.
1: W Warszawie będzie dzisiaj naprawdę gorąco. W najcieplejszym momencie dnia termometry mają pokazać około 31 stopni. Podobna będzie ta odczuwalna temperatura. Będzie też sporo słońca, mało chmur, więcej mało cienia. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro pogoda będzie podobna, ale z każdą godziną będzie robiło się coraz cieplej. I tak w niedzielę temperatura może przekroczyć nawet, uwaga, 37 stopni.
2: Piątek rano, jest już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Atak nożownika w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj po południu mężczyzna zaatakował personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Stan 3 z nich jest poważny, ale stabilny. 19-letni sprawca został zatrzymany przez policję. Afrykański upał dociera do Polski. W sobotę, niedzielę i poniedziałek temperatura może przekroczyć 40 stopni. Już dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30. Gdzie można szukać ochłody? O tym Piotr Szuster z IMGW.
4: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością.
3: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. 58% Polaków zwiększa latem wydatki na przyjemności. Tak wynika z badania Santander Consumer Banku. Najczęściej dodatkowe środki idą na spotkania towarzyskie, transport oraz sezonowe zakupy.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: My mamy dla Was w Melo dużo przyjemności i to całkiem gratis. Korzystajcie, ile tylko się da. Dzisiaj także razem z nami z piątku. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Gdy inni gadają, my już gramy. Jest siódma.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w piątek rano, ostatni dzień roku szkolnego. Można powiedzieć śmiało, że pierwszy dzień wakacji. No i teraz pytanie do was. Uwaga, co można robić w pierwszy dzień wakacji? Co fajnego, oryginalnego albo totalnie odjechanego? Co wy zrobiliście kiedyś w pierwszy dzień waszych wakacji i pamiętacie do dzisiaj, albo może co polecacie robić? Wyślijcie nam głosówkę, wejdźcie na meloradio.pl. Czekamy, bo za najfajniejsze, najoryginalniejsze pomysły mamy dla was oczywiście super Melo Merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki. Co można robić w pierwszy dzień wakacji? Co polecacie albo co pamiętacie? Dajcie znać, czekamy na głosówki od was. Melo Merch też czeka. A już za chwilę to powiemy wam o tym, gdzie większość Polaków pojedzie w tym roku na wakacje. 13 minut po 7 w Melo. Tak podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Tomorrow, miesiący was. Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, już wiadomo, przestańcie się kłócić, już wszystko wiadomo, nie ma się co spierać. Polska najczęściej wybierana na urlop. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. 58% osób zamierza spędzić główny urlop w kraju, a 34% za granicą. No i nie ma się co dziwić, tak trochę patrząc na aktualną pogodę, to Polska to taka trochę Hiszpania, nie, Darka? Nie trzeba
1: trochę wymieniać. Tak, bo słoneczko jest, świeci, można się pięknie opalić, w sumie jak w Hiszpanii.
0: No i po co jechać tak daleko? Przecież u nas wydasz tyle samo albo nawet i więcej. I wiecie co? Tak patrzę sobie na mapę Polski z zaznaczonymi temperaturami na ten weekend, to mam wrażenie, że ktoś właśnie obok nas w polskich miast skopiował liczby z tej Hiszpanii albo z jakiegoś innego ciepłego kraju. Uwaga, jesteście gotowi na to?
1: Tak, lecimy, Waldek.
0: Macie
1: lecimy.
0: Dobra. Gdańsk, Koszalin, Katowice, Kraków 34 stopnie. Okay. Warszawa, Wrocław, Poznań 35 będzie. Szczecin, Bydgoszcz, uwaga, 36. I teraz, Darka, uważaj, teraz najlepsze. Marcin,
1: dawaj.
0: Trzymajmy się razem. Suwałki, 31 stopni. I to
2: wow.
0: Nie na minusie. Wow.

0: klimat, no nie, ten numer. No wakacje też mają swój klimat, a co fajnego można robić w pierwszy dzień wakacji? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki.
1: Można być nieoczekiwanie zaskoczonym otrzymaniem nagrody za to, że nie ominęło się ani jednej godziny lekcji.
0: Ta, nieoczekiwanie, przecież słychać w głosie, że prymus. Czekamy na głosówki, co fajnego można robić w pierwszy dzień wakacji. Nagrywajcie, wbijajcie z telefonu na meloradio.pl. Tam wystarczy wcisnąć słuchawkę, no i wysłać nam głosówkę. A za najlepsze mamy oczywiście merch dla was.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
14: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
15: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
14: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja.

0: mieć Vegas i Tiesto. W Melo Radio podkręcamy tempo. Co można robić w pierwszy dzień wakacji?
1: Ja myślę, że w pierwszy dzień wakacji można iść do pracy.
0: No można, można. Jak trzeba, to można. Nawet jak trzeba, to trzeba.
2: Odebrać świadectwo i uciekać jak najszybciej i nawet nie obracać się do tyłu.
0: To jest jakaś opcja, jakiś pomysł, ale najbardziej to nam się chyba to podoba.
3: Można leniuchować i wstać dopiero o 15.
0: No, albo nawet
4: to mi się podoba.
0: 15:15. To co, merch wysyłamy, co?
4: Wyślemy.
0: Leci do was. Kygo, Khalid i Griffin teraz.

0: Tańcz, tabletka i propozycja do 30 Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo właśnie, codziennie, teraz już za 8 minut, 8 rano. Mamy też piątek, tygodnia koniec i początek, już za chwilę też newsy będą.
1: Nie tylko tygodnia ten koniec i początek, bo szkoły koniec, wakacji początek, tak bym nawet powiedział.
0: Mów tak jeszcze.
2: A już o 8 zagramy.
0: Goto, Rainer Zonewald, Loco Loco. Lato, lato. I gorąco, gorąco. W prognozie pogody też będzie. Za chwilę szczegóły.
2: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Castorama.
16: Teoria.
15: I praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie. Meloradio Warszawa.
20: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
21: Uwaga kierowcy na Mokotowie. Dzisiaj o 21.00 zamknięta zostanie ulica Egejska na odcinku od Śródziemnomorskiej do wysokości budynku Egejska 13. Drogowcy będą frezować i układać tam nową nawierzchnię. Nie przejedziecie także z Sobieskiego w Egejską. Objazdy warto zaplanować wcześniej. Utrudnienia potrwają do poniedziałku do godziny 1.00 w nocy.
20: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
0: Pogoda.
21: Jeżeli planujecie dzisiaj spacerować po Warszawie, zwłaszcza w okolicach południa, to pamiętajcie o tym, by mieć coś na głowie i przynajmniej butelkę wody przy sobie, bo będzie naprawdę gorąco. Termometry przekroczą 31 stopni. Ma być też sporo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków nie będzie padać. I tak w weekend szykuje się podobna aura, ale będzie jeszcze cieplej. W niedzielę termometry mogą przekroczyć nawet 37 stopni.
22: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
23: Na początek stolica i katastrofa awionetki tuż obok lotniska Warszawa-Babice. Zginęły w niej wczoraj dwie osoby. Dwie znajdujące się na ziemi zostały ranne. Prywatna maszyna z niewyjaśnionych przyczyn, podchodząc do lądowania, runęła na ziemię i spłonęła. Kilkadziesiąt dni wolnego od lekcji, sprawdzianów i przymusowego wstawania. Dziś koniec roku szkolnego. Ostatni dzwonek przed wakacjami na zwykle uroczystym rozdaniu świadectw usłyszy prawie 5 milionów uczniów. Najbardziej śmierdzący kwiat świata już przekwita we Wrocławiu. Dziwidło olbrzymie przyciąga prawdziwe tłumy do ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wczorajszego wieczora kolejka jest cały czas.
24: Zawsze chciałam zobaczyć. I śmierdzi, no i chyba troszkę mniej spektakularny niż na fotografiach, ale to niesamowite.
23: Następna taka okazja może być za 7 lat.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Najbliższa okazja, żeby udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko w Melo. Już za chwilę, więc bądźcie czujni i blisko Melo Radia. Podkręcamy tempo. Bartek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, już ósma. Inni gadają, a my gramy.

JJ Agostino. W Melo Radio tak dla was gramy. Dzisiaj mamy piątek, mamy weekend już niedługo i wakacje też przed nami, a jeszcze wcześniej to okazja, żebyście udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Jak czujecie, że to jest wasz dzień, to dzwońcie szybko do Melo, bo do zgarnięcia fajny merch. Są skiety i Melo Torba i oczywiście pytania, które mamy dla was w zabawie gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Kto będzie miał okazję, przekonamy się za chwilę. 321-321-777.

0: Pryskaj lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już 17 minut po 8 mamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzisiaj zmierzą się Kasia. Cześć Kasia.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Kasia dzisiaj czeka na wakacje, bo na wakacjach to fajnie się w basenie leży podobno. Tak, Kasia?
2: Dokładnie tak.
0: A to taki swój basen?
2: Nie, nie, idziemy na basen większy troszkę, większy basen.
0: Troszkę większy niż ten swój. Dobra, uwaga, jest Kasia i jest też Kamilia. Cześć, Kamilia.
3: Cześć, witajcie.
0: Słuchajcie, Kamilia to na trening się wybiera. Co trenujesz?
3: Tak, ja w drodze. Wiecie co, no w piątki to standardowo stretching, jak i zdrowy kręgosłup. Troszkę się trzeba porozciągać.
0: No tak, no dobra rozgrzewka przed tym, jak to wieczorem będziemy się wyginać. Dobra, słuchajcie, gotowi na wszystko. Mamy dla was tą zabawę, a w niej do zgarnięcia. Za dwie dobre odpowiedzi skiety, za jedną melotorba. I uwaga, najważniejsze, dziewczyny, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Jasne.
1: Dobra. Gotowi na wszystko.
0: No to dobra. Uwaga, pytanie pierwsze. Podczas rzutu karnego w meczu piłki nożnej zawodnik rzuca piłkę czy kopie piłkę?
2: Kasia.
0: Kasia?
3: Kamilia.
0: Kasiu, słuchamy?
2: Kopie.
0: Dobra,
4: brawo!
0: Jeden punkt.
4: Brawo.
0: Jest jeden punkt na koncie Kasi. Uwaga, jeszcze pytanie drugie mamy. Czy jeże głównie jedzą jabłka? Tak czy nie?
3: Kamilia.
0: Kamilia tym razem? Kamilia?
3: Nie.
0: No pewnie, że nie, bo się żywią owadami głównie i innymi takimi.
3: Tak,
0: co to się tam...
3: Tak, księżyka, pamiętam.
0: Naprawdę? O.
3: Tak.
0: I dawałaś mu... I dawałaś mu jabłuszko codziennie rano,
3: żeby... Nie, kocią karmę.
0: Okej, to też ciekawe. Dobra, 1-1 mamy dziś. Słuchajcie, dziewczyny, wysłamy wam w takim razie za jedną prawidłową odpowiedź melotorbę dla Kamili i dla Kasi. Było miło. Korzystajcie z wakacji.
2: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Cześć, dzięki wam bardzo.
3: Pozdrawiamy.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: Animalize i Betancourt w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No pięknie nam się ten piątek rozkręcił, a razem z nim za chwilę rozkręca się jeszcze bardziej lato, no i wakacje oczywiście. I Daria Marks za chwilę w Melo. Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani gości i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika e Farmaceutica S.p.A.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
18: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Porekla.

0: Po tych dźwiękach i po takim brzmieniu można poznać od razu, że to Mike Perry, Inside the Lines w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w piątek z samego rana. Za 18 minut będzie 9. No i co tam się dzieje? Coś się dzieje. Coś taka podekscytowana i zdenerwowana jednocześnie.
1: Jest cudowne info. Justin Bieber dodał na swoje platformy streamingowe numery, które zagrał na Coachelli. I to są, wiesz, te live mają, możemy po prostu słuchać sobie już gdzieś na jakiejś platformie streamingowej. Mega się z tego cieszę, ale jednocześnie jestem trochę załamana, bo nie ma jego starych utworów. Na przykład Baby, Boyfriend. On to grał na Coachelli, a tego nie dodał. I szczerze, Justin, proszę o poprawę.
0: Jak mógł on ci to zrobić?
1: Nie wiem.
0: Dzwoń do niego.
1: Dzwonię.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio Lomix Salfawar i propozycje do 30 Meloradio. Głosujecie na meloradio.pl, a lista już dzisiaj wieczorem. A już za chwilę newsy będą.
1: A w nich wyjątkowo nie noga, a siatka.
0: I już. Za 8 minut będzie 9. I już.
2: A już o 9 zagramy.
0: Ale Falben Body Talk w Melo. Don't go. I tak podkręcamy tempo w Meloradio.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
7: Danie tutaj jest Stokrotka.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
13: No to w czym problem?
12: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
13: No i?
12: No i obawiam się, że nie zdąży.
13: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
14: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
17: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
20: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
21: Po reklamie.

0: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl. Pogoda.
1: No jeszcze jakiś czas temu narzekał na to, że jest zimno, może być w końcu zadowolony, bo termometry dzisiaj maksymalnie pokażą około 31 stopni w Warszawie. Ma być też sporo słońca, mało chmur i nie będzie padać. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, ale będzie jeszcze cieplej. W niedzielę termometry mają pokazać nawet 37 stopni. Podobny i upalny szykuje się też początek przyszłego tygodnia.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: 11 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch pociągów osobowych w Wielkopolsce. Trzy z nich po przebadaniu zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Wczoraj po 18 w pobliżu stacji w Białośliwiu doszło do zderzenia bocznego składów Polregio i PKP Intercity. Pociągi częściowo wykoleiły się, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków aspirant Martin Halasz.
4: Na miejscu wciąż pracują służby. Przez kolejne godziny będą zabezpieczały całe miejsce zdarzenia.
3: Ruch pociągów na trasie Bydgoszcz-Piła wciąż jest wstrzymany, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Nie żyje były selekcjoner polskich siatkarzy Daniel Castellani. Argentyńczyk zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 65 lat. I zostajemy przy siatkówce. Polacy pokonali Turcję 3-2. To w swoim drugim meczu turnieju.

To już 9:00 na zegarach. Cześć, cześć, dzień dobry, hej, siemano. Waldek, Marcin i Daria. Podkręcamy tempo dla was w piątek od samego rana. W tej godzinie, jeszcze przed 10:00, razem zaczniemy ten weekend.

No, śmiało mogłabyś chórki robić, tak gdzieś tam z tyłu, wiesz, głośno, odpowiednio, tak jak przed chwilą. W zasadzie to prawie do każdego numeru to pasowałoby, no tak. Słuchajcie, czy wy będziecie z nami na Sunrise Festival? Jeżeli jeszcze nie macie biletów, to okazja, żeby je zgarnąć, będzie w Meloradiu, więc słuchajcie uważnie. No i już dzisiaj po 21 na naszej antenie Sunrise on Air, czyli program z najlepszą klubową muzą, a jedną z gwiazd na Sunrise Festival będzie Urzel. Już teraz w Meloradiu.

0: Chodzą na patrol.
1: Jak Osiana i Jonathan w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Coś ty tam znalazła znowu takiego, co?
2: No, ja po prostu zawsze trafiam na jakieś dziwne filmiki i znalazłam filmik, no co ty Ani, która nagrała wraz z partnerem, jakie obrzydliwe rzeczy robią w związku. No i wymienili. Widzę, że się cieszycie. Jej! I oni wymienili kilka rzeczy, które znajdują się u nich na liście i na przykład to jest pożyczanie sobie ręcznika lub szczoteczki do zębów. W sumie wymieniają się swoim DNA, więc wydaje mi się, że to nie jest jakoś dziwne. W czasie choroby nie izolują się. No i to trochę takie dziwne, no bo mieszkają razem, więc w sumie bez sensu mają się izolować. Ania również wyznała, uwaga, że gdy jej chłop puści bąka w towarzystwie, od razu umie rozpoznać, że to on. Musiałam wam to powiedzieć, bo ja jak to usłyszałam,
3: to się nie wydarzyło.
2: Myślałam, że padnę ze śmiechu. Trochę dziwne, obrzydliwe, ale that's okay. No i na przykład wyciskają sobie jakieś zmiany skórne wspólnie, basic trochę.
3: No po coś w końcu ma tego partnera, nie?

0: idealne połączenie takiego wokalu Ed Sheeran i tych dźwięków od Martina Garrixa w Meloradio. No bo wiadomo, no takie fajne rzeczy trzeba odpowiednio ze sobą łączyć, na przykład weekend z wakacjami i z piątkiem i z Melo i z energetyczną muzą. Holy moly, za chwilę w Meloradio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
14: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 40.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Już tego lata. Popołudnie przestanie być bezpieczne.
18: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
19: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
17: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradio.
18: Iga Dudziuk
19: i Mikołaj Kujawiński.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Crazy on my heart. Gabry Ponte, Belo Radio. Dzisiaj całkiem easy, możecie zdobyć szybką kasę. Dzisiaj aż 500 zł dla was do zgarnięcia. Możecie wydać na co tylko chcecie i na przykład przepuścić na coś w weekend. 500 czeka na was. Szybka kasa do wzięcia w Melo. Beata, a ty byś najbardziej to na co potrzebowała?
1: Najbardziej na taką kamerkę do fania by mi się taka przydała. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto. No i zaryłam cały bok prawy.
0: Mina męża, to było pewnie ciekawe przeżycie. Ciekawe, do kogo dzisiaj trafi szybka kasa. 500 czeka na was. Wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl i napiszcie, na co potrzebujecie. Jaki macie pomysł, na co wydać w fajny sposób na początek wakacji w ten weekend. 500 od Meloradia. Czekamy, szybka kasa do zgarnięcia. No i najlepsze, że te pieniądze od ręki będziecie mieli i będziecie mogli je wydać od razu.

0: Łatwo nie było. Nawet w niektórych momentach to trudno było. Ale teraz to już będziecie mieli z górki, bo to już.
1: Mamy weekend.
0: Jest, to już teraz. Mamy weekend.
2: Wakacje nawet w zasadzie weekend. Mamy.
0: Lato, wakacje, niektórzy to korzystają. Jakieś plany konkretne podobno.
2: No, ja jadę do Sopotu na przykład jutro na chwilę.
3: Co nam przywieziesz? Co chcesz, Dorka? Ja chcę
2: Przywiozę wam trochę chłodnego powietrza.
0: Dobra, to ja chcę molo.

0: How Much Is The Fish i Scooter, który zagra dla was także na Sunrise Festival w Kołobrzegu w samym środku lata, a teraz już na samym starcie weekendu. Siemanko, Adi.
1: No siemanko, przypominam odnośnie ryb, że mają dużo kwasów omega-3, a to jest bardzo zdrowe.
2: Aha, spoko.
0: I dużo innych mądrych rzeczy też dzisiaj będzie już niedługo, prawda?
1: Tak. Będą żarty, będą memy, zapraszam.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Kungstof jest London i Galaxy w Meloradio.
0: No to bawcie się dobrze.
2: Ty też.
0: Tak będzie.
2: Tak zrób.
1: Weźcie piłkę, idźcie pograć jeszcze, jak sobie podajecie.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
3: w biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
0: taniej masz. O reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
11: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another i Talk to You to

0: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
1: Uwaga kierowcy, na Woli trwa remont wodociągu na ulicy Srebrnej. Zamknięty jest wyjazd ze Srebrnej w Towarową, a objazdy prowadzą ulicą Żelazną do Prostej lub Alejami Jerozolimskimi. Z Platynowej i Wroni wyjedziemy tylko w stronę Miedzianej. Wjazd z Towarowej w Srebrną pozostaje możliwy. Utrudnienia potrwają do końca lipca.
0: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl. Pogoda.
1: Uwaga, upał i to nie mały. Dzisiaj w Warszawie możemy spodziewać się nawet 31 stopni na termometrach. Będzie dużo słońca, mało chmur, wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, nie powinno również padać. Taka sama będzie pogoda jutro, ale zrobi się jeszcze cieplej. W niedzielę termometry mają pokazać nawet 37 stopni. I taki też będzie początek przyszłego tygodnia.
2: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rada Warszawy udzieliła prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W większości za głosowali radni Koalicji Obywatelskiej. Nie odwołano również trójki jego zastępców, co oznacza, że Renata Kaznowska, Tomasz Męcina i Aldona Machnowska-Góra pozostali na stanowiskach. Wczoraj na lotnisku Bemowo rozbił się mały samolot. W katastrofie zginęły dwie osoby podróżujące maszyną. Do wypadku doszło po 13 w rejonie ulicy Górczewskiej. Po uderzeniu o ziemię samolot stanął w ogniu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. I jeszcze jedna informacja. Warszawski transport publiczny wchodzi w tryb wakacyjny. Największe zmiany dotkną linii autobusowych, mówi Tomasz Kunert z ZTM.
3: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej.
1: Ze zmienioną częstotliwością pojadą także tramwaje. A za godzinę wspomnę o nowościach na lotnisku w Modlinie.
4: Minuta do 10:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Atak ukraińskich dronów uszkodził obiekt przemysłowy w mieście Nowomoskowsk w Rosji. Wiadomo, że znajduje się tam kilka dużych zakładów chemicznych. Kierowcy na początku wakacji nie powinni narzekać na ceny paliw. Za litr benzyny 95 płacimy średnio 5 zł 91 groszy. Litr oleju napędowego to średnio 6 zł 5 groszy, mówi analityk rynku Urszula Cieślak z BM Reflex.
6: Ceny benzyny i oleju napędowego są niższe niż przed rokiem.
5: Od lipca nie będzie już jednak pakietu CPN. Przenosimy się jeszcze na mundial. Paragwaj i Australia zakończyły mecz bezbramkowym remisem. Także remis, ale 1-1 przyniosło spotkanie Japonia-Szwecja. Ekwador wygrał z Niemcami 2-1. Holandia pokonała Turcję 3-1. A Wybrzeże Kości Słoniowej zwyciężyło 2-0 w meczu z Curaçao.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Siemanko, 10:00 na zegarach, ja jestem Adi, no i zaczynamy. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, czyli najpiękniejszy dzień tygodnia. I to ten roboczy, o dziwo. Kungstoffilus London Galaxy, to już teraz.

0: Wodelki Włodarski, lubię cię jak lato. Ile mamy tych stopni na termometrach? Czekajcie, aż wezmę telefon i zobaczę, żebyśmy się poczuli dobrze i żebyśmy byli w tym razem. 27 w Warszawie w tym momencie, ale 31 ma być i w całej Polsce w okolicach 30. Ale właśnie, ja mam inne pytanie, trochę też wakacyjne. Kiedy piątek jest idealny? Co musi się wydarzyć, żeby piąteczek był idealny? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki. Wysyłajcie. Najfajniejsze zostaną oczywiście nagrodzone. Ja coś z Melomerchu na pewno dla was znajdę. Daria, nie patrz tak na mnie. Co skiety? Że są? Są skiety? No to to dzieła!
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na Meloradio.

0: Bob Sinclair, który przepięknie nawiązuje do lat 2000. Tu też gości mnie Kajza. I Can't Wait, jedna z nowości w Meloradiu. Świetna jest ta nuta. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo w piątek. Piąteczek, piątunio. Przypominam, że czekamy na wasze odpowiedzi na pytanie, kiedy piątek jest idealny. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki, za te najfajniejsze coś z Melomerczu się znajdzie. Darka mówiła, że mamy skiety, także jest o co walczyć. A w tej godzinie jeszcze Andy Dust, Carys is Okeria, ale też bardzo weekendowo Hangover od Tae Cruza i Florida.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odjeżdżam do kolegów. Jesteśmy przyjęceni właśnie po całym pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł. Miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
19: Cholestil Max, Hymekromon. 200 mg tabletki. Wskazania. Pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych. Dyskines. Zaburzeń dyspeptycznych. Stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny. Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
23: Uwaga! Super promocja w Teddy.
24: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
25: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
26: Skoda.

Natalia Nykiel i Error. To jest Melo Radio, 18 minut do 11. Tak podkręcamy tempo. W piątek jak coś nie działa, to wszystko jest okej. Szczególnie w pracy, bo można trochę posiedzieć dłużej, wychillować, w rozumieniu oczywiście niepracowania, to jest mega istotne. A jeżeli wy chcielibyście pomyśleć o czymś znacznie milszym, na kim na przykład jak Sunrise Festival, to jest ku temu dobra perspektywa, bo dzisiaj jak będziecie słuchać Melo po 18, to macie szansę na ploty, to jedno. A po drugie dowiecie się całkiem sporo o tej imprezie, no bo Sunrise On Air też będzie po 21, także

0: Moonlight i Forte Alabama Ten w Melo Radio. 10 minut do 11. Marcin Sikora ze mną. Siemanko.
1: No cześć. Poopowiadam wam, że dzisiaj to raczej w szkołach będzie bardzo krótko.
0: Bardzo krótko w szkołach? No
1: tak.
0: Dobra, znaczy to
1: bo
0: chyba
1: ciepło
0: dobrze.
1: I w sumie wakacje.
0: No, no tak, no bez kitu. Ma to trochę sensu.
2: A już o 11 zagramy.
0: A wiecie, co jeszcze ma sens? Save My Love od Kygo. To jednak działa ten aparat, czy nie, Iga? To czemu to fleszem strzeliło? Tak po prostu dla beki, nieważne.
1: Ta nuta... chciała cię oślepić.
0: Świetnie, oświeciłem się.
2: Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 zł. Z kodem

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill.
5: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. Pogoda.
8: Stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle mają pokazać dzisiaj termometry we Warszawie. Będzie sporo słońca, mało chmur i nie mamy co liczyć na opady deszczu. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, ale będzie coraz cieplej. I tak w niedzielę termometry mają pokazać nawet 37 stopni. Podobny będzie także początek przyszłego tygodnia. A deszczu najwcześniej możemy spodziewać się we wtorek.
7: To są newsy Meloradia Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Podczas wczorajszej sesji Rady Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do afery w Szpitalu Południowym. Zapewnił, że wszystkie zarzuty zostaną wyjaśnione, a winni poniosą konsekwencje. Stwierdził też, że zgłoszenie byłego ordynatora tego szpitala nie zawierało informacji o zgonach ani podstaw do wszczęcia postępowania. Przenosimy się na lotnisko w Modlinie. Obiekt doczekał się nowej strefy terminala pasażerskiego. To oznacza większy komfort i aż 220 dodatkowych miejsc siedzących, mówi Jacek Kowalski z lotniska.
9: Dodatkowe 1700 m2 powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania spędzić trochę luźniejszej przestrzeni.
8: Pasażerowie z nowej strefy skorzystają od 30 czerwca. Na koniec jeszcze Warszawa apeluje o ochronę zwierząt podczas upałów. Powinny one mieć dostęp do wody i cienia. Schronisko na Paluchu wprowadziło dodatkowe zabezpieczenie przed wysokimi temperaturami, takie jak baseny z wodą, a służby przypominają, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanych samochodach. Za godzinę powiem za to o tym, co stało się ostatnio w Urzędzie Skarbowym na Pracę Północ.
10: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Potwierdziły to wstępne badania. 19-latek wczoraj zaatakował nożem personel oraz pacjentów wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Ze względu na upały niektóre szkoły rezygnują z zakończenia roku szkolnego na świeżym powietrzu. Będzie zatem krótko, przede wszystkim z troską o zdrowie uczniów, mówi Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz ze szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie.
12: Uczniowie już i tak czekają na wakacje, a ci, którzy chcą się jeszcze ze sobą spotkać, spotkają się pewnie w przyszłym tygodniu.
11: O organizacji zakończenia roku szkolnego placówki decydują samodzielnie. Szczecińscy naukowcy stworzyli biomateriał do leczenia złamań kości nadgarstka. Nazywa się Light Bone, jest mniej inwazyjny niż śruby ortopedyczne, utwardza się pod wpływem światła i ciepła, a później się wchłania.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Siemanko, 11 na zegarach. Adi po tej stronie. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Nareszcie! Kygo, Kylie Griffin, Save My Love, od tego zaczynamy. A to będzie też nuta, która pojawi się na...

0: Topic, Becky G, Sorry Papi w Meloradio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, a ja pytam was, kiedy piątek jest idealny? Co trzeba zrobić, co trzeba mieć? Mamy słuchaczy?
1: Najlepiej, żeby to był 10, koniec pracy i wypłata. Pozdrawiam.
0: Pozdro, idealnie to brzmi.
2: Najlepszy piątek to jest ten piątek, kiedy od poniedziałku zaczynamy urlop. Pozdrawiam.
0: No sztos totalny.
3: Idealny piątek to wiesz, że idziesz na urlop, a w dodatku jeszcze w tym dniu wpada wypłata.
0: No dosłownie. Kiedy jest piątek idealny, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki i za te najfajniejsze coś z Melomerczu wam się trafi. Może nawet skiety.
4: Hej, tu

0: To jest Meloradio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Hukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej w Meloradiu. 28 minut po 11. Pytam cały czas o to, jaki jest idealny piątek, co musi się wydarzyć, by piątek był idealny. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A my jeszcze w tej godzinie zagramy Tripsa i Kubańczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Klasyka w nowoczesnym wydaniu, ale za to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra. No na piątek idealna.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

ostatni raz zatańczysz ze mną, to Tripsy Kubańczyk w Meloradiu. 19 minut do 12. I szybkie przypomnienie, no bo skoro piątek, to by być może pamiętacie, a jeżeli nie, to chętnie przypomnę. Do zgarnięcia macie nie 200, a 500 złotych w szybkiej kasie. I to na co tylko chcecie. Dlatego, jeżeli akurat macie moment, co polecam Beskidu zrobić od razu, to wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, na co byście chcieli to wydać, po prostu od serducha. Ja powiem wam tylko tyle, że im bardziej szalone pomysły będziecie mieć, tym większa szansa. 500 czeka.

0: Cimza i Fire Fire w Melo Radio. A ja już nie Fire Fire piąty dzień. 10 minut do 11. No Marcin to... Sikora w studiu się
1: ma. No to trzymaj się, bo Fire to bardzo zły nauk. No ale będzie fire z nieba, bo upały straszne będą i miasta europejskie nie są na nie przygotowane tak naprawdę.
0: Fantastycznie, w ogóle to jest super, że ekstra jest.
2: A już o 12 zagramy.
0: K-popowo trochę będzie. Country X i Golden w Melo Radio. Ten numer w Melo Radio punktualnie o 12. Polecam już teraz robić głośniej, bo jest naprawdę świetny.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
10: Mój tani weekend i moje promocje. Moje Biedronce pozytywne emocje.
11: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa na 94 FM.
17: Jest gorąco i będzie gorąco. Dzisiaj we Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małej ilości chmur, tego też, że nie będzie padać. Termometry pokażą około 31 stopni i jutro będzie jeszcze cieplej, a w niedzielę ta temperatura ma dobić nawet do 37 stopni. Początek przyszłego tygodnia na razie wygląda podobnie. Najbliższy deszcz prognozowany jest dopiero w okolicach wtorku.
0: To są newsy Melo Radia Warszawa.
17: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Stołeczna policja zatrzymała 22-letniego obywatela Francji po incydencie na pierwszej linii metra. Mężczyzna forsował zabezpieczenia i chciał dostać się do infrastruktury technicznej. Incydent spowodował poważne utrudnienia w kursowaniu metra. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Przenosimy się na Pragę Północ. Nieznany sprawca obrzucił budynek Urzędu Skarbowego kamieniami, wybijając szyby. Na nagraniu widać, jak mężczyzna rzuca je w elewację. Uszkodzenia są poważne, a teren wokół został zabezpieczony przez służby. I jeszcze jedna informacja. Warszawski transport publiczny przygotowuje się do wakacji. Na ulice i torowiska tradycyjnie wyjadą zabytkowe składy autobusowe i tramwajowe, mówi Tomasz Kunert z ZTM.
15: Tramwaje warszawskie swoją kolekcję zabytkowych pojazdów gromadzą już od dłuższego czasu, ale też taboru zabytkowego autobusowego jest dosyć sporo, więc można napotkać Jelcza Ogórka, ale również jednego z pierwszych niskopodłogowych autobusów w Warszawie, czyli Neoplana.
17: Rozkłady jazdy zabytkowych składów dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
18: Minuta do 12:00, Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
19: Zaczynamy od Wenezueli. Ponad 50 tysięcy nazwisk jest na liście zaginionych po trzęsieniu ziemi. Rodziny poszkodowanych walczą z czasem, aby dotrzeć do ludzi znajdujących się pod gruzami. Zginęło dotąd co najmniej 235 osób. Europejskie miasta tymczasem nie są przygotowane wciąż na upały. Przy ponad 40 stopniach kurtyny wodne, zdroje i klimatyzacja już nie wystarczą. Dlatego, jak mówi architektka krajobrazu dr Kamila Boguszewska, trzeba wprowadzać nowe rozwiązania.
20: I to naprawdę wprowadzamy drzewa. Zielone dachy, zielone ściany. Nie bójmy się pnączy, ochładzają tą przestrzeń.
19: Warto stawiać też na tańsze, ale energooszczędne nawilżacze powietrza. I na koniec ważna informacja dla prawdziwych miłośników zakupów. W tę niedzielę sklepy będą otwarte. A kolejna niedziela handlowa przypada dopiero 30 sierpnia, także korzystajcie.

0: Siemanko, 12 na zegarach. Dzięki, Marcin, za pozytywne zakupowe newsy. Bardzo doceniamy, bo się przyda to wszystkim, biorąc pod uwagę, że sporo osób wyjedzie gdzieś na Mazury i tak dalej.
1: No pewnie.
0: Czujcie się bezpiecznie i zaopatrzeni. Adi z tej strony.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River and Just Above Me w Melo Radio. 14 minut po 12. Piątek idealny. Jaki jest? Co powinno się wydarzyć, by piątek był ideolo? Proszę bardzo, WhatsApp Melo Radio się kłania.
1: Piątek jest wtedy, kiedy wracasz z kursu po całym tygodniu do domu, żeby przywitać rodzinę.
0: No i pięknie, stary, ale mega mi zaimponowałeś tym, naprawdę, sztosik.
2: Moim zdaniem idealny piątek jest wtedy, gdy szef zadzwoni, że nie musisz dzisiaj przejść do pracy.
0: Ale ekstra, trzymam za to mocno kciuki, żebyście mieli kiedyś taką sytuację, naprawdę. A tymczasem muzyczne tsunami, które od wielu lat jest po prostu świetne.

0: The Bowsey, Magnetic w Meloradio. 27 minut po 12 podkręcamy tempo i mamy piątek, czyli pojawią się nowości muzyczne i za chwilę, no bo jeszcze w tej godzinie będę miał dla was coś zupełnie nowego od Alana Walkera. I to będzie współpraca, ale jeszcze wam nie chcę do końca powiedzieć z kim, bo to niespodzianka. Za chwilę wracam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another i Talk to You to

0: Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
13: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
19: Notino. Today is yours. Feel good.
20: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Clean Bandit, Rockabye i 17 minut do 13.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No powiedz państwu, co zrobiłeś z faniaczku, no?
2: Pociąg włoski, dwa kokoski.
0: Dobra, piątek. Słuchajcie, obiecałem, że będzie premierowo zupełnie nowe nagranie. To był przed momentem Mikołaj jako fan kokosów. Nie pytajcie, nie wiem dlaczego, może jeszcze ananasa lubi. Nieistotne. Słuchajcie, Alan Walker pochwalił się zupełnie nowym nagraniem. Do współpracy zaprosił nikogo innego. Ava Max, czyli ponownie spotykają się razem, by no, zaczarować scenę muzyczną. I to dosłownie tak będzie w tym przypadku także. To była bardzo udana współpraca poprzednim razem i tutaj coś czuję, że będzie identycznie. Poznajcie Fate premierowo w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Gdzieś to już słyszałem.
1: Ja znam gdzieś ten motyw.
0: Ja jakiś też to kojarzę.
1: Też filmem mi się kojarzy.
0: No jakie, ale epickie coś tam, takiego,
1: tam,
0: nie?
1: Tam,
0: no.
1: Tam, tam, tam, tam. Jak ale węgier w ogóle.
0: Noż to z zarąbista nuta. Dobrze, że nie powiedziałem inaczej. Jak wiecie, co to było, ten sample, skąd się wzięło i tak dalej, dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, bo teraz będziemy kminić.

0: Przed chwilą pytaliśmy o nowego Alana Walkera. Skąd te sample, bo my to kojarzymy z Mikołajem w ogóle, nie? No i mamy odpowiedź z WhatsAppa. Siemano.
1: Yo, yo, ten nowy Alan Walker to Carmina Burana. Sporo lat ma.
0: No bez kitu. Dobra, no to udało się, znaleziono.
2: Ale pochwalę się, że ja sobie przypomniałem, zanim usłyszałem głosówkę.
3: Jasne. O, fortuna.
0: Tak było. Co w newsach, Ula?
4: Nie będę śpiewać.
0: Jak to?
4: Powiem o tym, jak że tankować to najlepiej dziś.
0: No jak tankować co? To?
5: A już o 13 zagramy.
0: A Notary Talk to You w Melo Radio. No, to śmigajcie tankować, uważajcie na siebie i miejcie włączony Melo Radio. To gramy punktualnie o 13.

0: Reklama.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
11: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
12: Na początek apel resortu klimatu. Nie używajcie ognia w lasach, bo od stycznia do końca maja doszło już do 4,5 tysiąca pożarów lasów. To więcej niż rok temu. Od jutra ceny maksymalne paliw będą wyższe. Benzyna 95 ma kosztować się nie więcej niż 6,02 zł, 98 6,70, a diesel 6,17. Na koniec o tym, że Polacy dbają o zdrowie, urodę i dobre samopoczucie. Prawie 80% Polaków wydaje na to 300 zł miesięcznie, mówi Agnieszka Kozioł ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
13: Aż 67,5% respondentów wskazało suplementy diety i witaminy, a 67% kosmetyki i pielęgnacje.
12: Rzadko z kolei korzystamy z wyjazdów wellness czy spa.
11: Siemanko, 13 na zegarach, piątek, piąteczek, piątunio. Tylko przypominam, bo niektórzy może zapomnieli, albo nie wiem, poczuli się trochę gorzej, zrobiło wam się smutno, to się uśmiechnijcie, bo jest Friday! A to jest Anotary Talk to You, który na pewno pojawi się dzisiaj w 30 Meloradia. Kto jeszcze nie głosował, to zapraszam, meloradio.pl.

Dub Dog, Spizu, Zorki, How Does It Feel w Melo Radio, 15 minut po 13, podkręcamy tempo. 130 uderzeń na minutę w pozytywnym słowa znaczeniu, to jest ten beat, który mam nadzieję, że sprawi, że będziecie mieli ochotę coś podziałać. A warunki będą ku temu, bo będzie bardzo ciepło. Może nie mówię, że od razu z rana, ale wiecie, jak już minie to 37 stopni, to wieczorem będzie fajnie. I tak się spotkać z ziomkami w plenerze, to myślę, że jest naprawdę dobra opcja, więc zadzwońcie od razu, nie czekajcie, tylko się umawiajcie i róbcie coś fajnego. A może wam pogra na przykład J-Lo do tego? Swoją drogą, nie wiem, czy widzieliście, ale J-Lo też w serialach występuje. J-Lo, Pitbull, Dance Again, to już teraz.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Gips, PZ, For Money i Karnawał w Maloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 28 minut po 13. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze będę miał dla was bardzo fajne nawiązanie do klasyka z panem Drainmanem na czele i mam tutaj na myśli formację Disturbed. Raczej część z was może ich kojarzyć ze słynnego wa-a-a-a i takich trochę bardziej metalowych brzmień, ale tutaj Cyril sprawił, że The Sound of Silence jest bardziej klubowe. To jeszcze w tej godzinie.
1: Meloradio Warszawa. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
6: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
7: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
5: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
6: Iga Dudziuk
7: i Mikołaj Kujawiński.

Michał z John New Money Blame w Meloradiu, 18 minut do 14. Calvin będzie na tegorocznym Tomorrowland. A teraz jeszcze szybkie przypomnienie, że po 18 macie szansę zgarnąć wloty na przepiękną polską imprezę, która będzie piska, Sunrise Festival. Możecie tam być po 18, słuchajcie uważnie, no bo wtedy szansa na zaproszenia, dzięki którym dostaniecie się do Kołobrzegu tak naprawdę, także walczcie koniecznie, serio, bo będzie ekstra. Już pod koniec lipca się tam będziemy łapać i będzie naprawdę superancko, bo pełno scen, dużo pozytywnej energii. Tylko was brakuje. Do dzieła. Słuchajcie Melo po 18. Milky, David Guetta, Just the way you are.

0: Galetka i tańcz, 8 minut do godziny 14. Tak wam gramy w Meloradiu w piątek, piąteczek, piątunio. No i wakacje chyba można powiedzieć, że w sumie to już są, no bo ta temperatura, nie? Jest gorąco.
1: Temperatura.
0: O, wiedziałem, że oczywiście nawiązanie do Skolima.
2: No pewnie,
0: być,
2: no.
1: A jak?
2: Czego byś się innego spodziewał?
0: Nie, no. Czyli piątek, tak? Wszystko
1: nie
0: dobrze.
1: Nie, no, zerwaliśmy.
0: Czekaj, co?
1: Otóż nie byliśmy razem.
0: Czekaj, co?
2: Co, ty nie słyszałeś o tym słynnym rozstaniu ze Skolimem?
0: Nie. A gdzie to było?
1: W Meloradiu.
0: Aha!
3: A już o 14 zagramy.
2: Ten Lights Off.
0: Czemu mi nic nie powiedzieliście? Nie wiedziałem.
2: To trzeba Free Fightu słuchać. No co ty, gościu, nie wiesz?
1: Masakra.
2: Nie wiesz? Pa.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen. Masz więcej zbycia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltaren!
5: Kto?
6: Woltaren!
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
7: Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Ale sztosy.
7: Ale co?
19: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie dobre melo. Zaczynamy o 20:00.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Najbliższe dni będą upalne, takie są prognozy IMGW. Jutro na zachodzie kraju nawet 38 stopni, a kulminacja gorąca w niedzielę i poniedziałek. Na termometrach możemy wtedy zobaczyć nawet 41 stopni. No i w związku z upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię. Można zgłaszać tam przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. A dziś uczniowie pożegnali szkołę. Jakie mają wakacyjne plany?
3: Może nad morze, ale nie wiem.
4: Może nad morze właśnie. A wiemy, jak się pisze to morze i nad morze?
3: Że to morze, nie, że morze to z wodą. To się pisze przez kropkę, a to morze z wodą przez RZ.
4: No i super, świetnie zdany język polski na 6.
3: Na 5, ale tak.
2: Z uczniami w Lublinie rozmawiał Mateusz Kasiak.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wektra do mnie dzwoni. Proszę przestać, bo jestem w pracy.
0: Okej, okay, sorry, już się rozłączam.
1: O, przestali.
0: Widzisz?
6: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
0: Wreszcie piątek. A propos dzwonienia, Mikołaj ma fantastyczną historię do opowiedzenia.
1: Tak, czekałem dzisiaj na kuriera. To znaczy inaczej, czekałem na kuriera w ogóle. Myślałem, że będzie w przyszłym tygodniu. Okazało się, że będzie dzisiaj. Więc napisałem mu bardzo ładną wiadomość, że niestety nie będzie mnie w domu co najmniej do 19. I czy mógłby na przykład do pracy mi przywieźć albo do jakiegoś punktu. Na co on napisał? Na poniedziałek. A ja zapytałem, aha, czyli nie ma możliwości odbioru w jakimś punktu, w jakimś punkcie. I dostałem wiadomość zwrotną GLS.
0: No ale czego ty nie rozumiesz?
1: No właśnie, właśnie tego na końcu.
0: Natomiast wszystko się dobrze skończyło.
1: Tak, pan zawiózł mi jednak do punktu. Bardzo był miły i bardzo pomocny, dziękuję.
0: Pozdrawiamy wszystkich kurierów, kochamy was. Iga, Mikołaj, siemanko! Freak.

Ariana Grande Break Free, podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz przenosimy się, znaczy za moment, do Włoch. XD. Mam nowy tatuaż najwyraźniej. Dzięki, Adrian.

0: Felix Jenschaus. Mikołaj, zamknij oczy i wyobraź sobie piękną scenę. Mm-hmm. Jesteśmy we Włoszech.
1: O, świeci tutto bene.
0: Oczywiście.
1: Ciao, komendatori.
0: Zbliżamy się do fontanny di Trevi.
1: Słyszę ten szum, wow, ale zaraz będziemy oglądać fantastyczne piękno.
0: Chcemy podejść, zrobić sobie zdjęcie, a tam...
1: Mi scusi, drodzy państwo.
0: Mężczyzna, który się kąpie i nie chce wyjść.
1: Co jest?
0: I powiedział, że nie wyjdę, nie.
1: No jest w sumie gorąco, ale są inne sposoby. Ja na przykład się ogoliłem na zero.
0: Ja chodzę pół rozebrana.
1: I każdy jest zadowolony.

0: Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter, Not Giving Up on Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a teraz porozmawiajmy o kochaniu się.
1: Tak, ponieważ pewien seksuolog...
0: Znany.
1: Znany skądinąd. No, zrobił takie podsumowanie właśnie, jak długo polski mężczyzna tak przeciętnie daje sobie radę.
0: Posłuchajmy.
2: Najwięcej Polaków uprawia seks przez 3 minuty, na drugim miejscu są 2 minuty, na trzecim miejscu są 4 minuty, 5, 6, 7, 8.
1: 9, 10.
0: 11.
1: I tak dalej, nie? Tak już leci. 3 minuty, ale czy to jest, wliczamy w to na przykład, wiesz, grę wstępną?
0: Nie, nie.
1: Albo jakieś takie francuskie różne klimaty?
0: Nie, sam stosunek po prostu tyle trwa.
1: Aha, no to ile powinien trwać?
0: Liczę, no, analizuję. No.
1: Bo wiesz, to jest cardio też, nie?
0: No dobrze, ale no to jest fajniejsze niż siłownia przecież.
1: Znaczy, no, zależy dla kogo. Znam takich, co... A może nie będę kończył. Arnold Schwarzenegger kiedyś miał taki wywiad. Wpadło. Polecam obejrzeć.
0: Ała, coś mi do oka wpadło.
1: Sadkers. To ja.

0: Gordo, Boże, co ja powiedziałem. I Rainer Zonneveld, to jest Loco Loco i to były, co, jakieś 2-3 minuty szaleństwa?
1: Jakoś tak.
0: Podobno właśnie tyle trwa przeciętny seks Polaka. Ale no właśnie, odbyliśmy tutaj taką dyskusję, między innymi, że to jest kardio i Paweł bardzo mądrze odezwał się na WhatsAppie Melo Radia.
1: Sprawdzimy, czy mądrze.
0: Bardzo mądrze.
2: Cześć Melo. Jasne, to jak ktoś ma pracować, to wtedy można się zastanowić nad ilością minut tej pracy. Aha. Ale jak ta druga połówka ma nagle popracować intensywniej, to po pół minuty jest zdyszana i ona twierdzi, że nie, że tak nie da rady i z takim intensywnością to nie. Ale jak leżyt i mówi to szybciej, głębiej i w ogóle, to nie, to już masz z 5 minut dybać. Tak więc to tak tylko działa zazwyczaj w jedną stronę.
0: No właśnie, wy to byście chciały tylko leżeć, pachnieć.
1: Paweł, Mikołaj, dla 3 minut to nie opłaca się rozebrać. Ale w 3 minuty, nawet mniej, można wygrać bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: I to się zdecydowanie opłaca, słuchajcie Melo Radia, bo są bilety do wzięcia, a niedługo będą też karnety.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: tym starym.
1: Gorąco.
2: Oj, dobre słowo, tak, tak, tak. No właśnie, jest gorąco nie tylko u nas, ale w ogóle w całej Europie.
1: Zgadza
2: i
1: się.
2: W Londynie miała się odbyć konferencja. Temat:
1: świetne.
2: Adaptacja społeczeństw do rosnących temperatur.
1: Bardzo ważne to jest.
2: Niestety konferencja się nie odbyła, aha, ponieważ w Londynie są zbyt wysokie temperatury.
1: I nie dowiemy się, jak sobie radzić z tymi upałami.
2: Niestety. No ale są tacy, którzy twierdzą, że zmiany klimatu nie ma, bo w zimie jest zimno, nie?
1: No, no tak, jak jest lato, to...
2: To jest ciepło.
1: Ciepło.
2: Wszystko się zgadza.
1: Andy Dust Curries.

0: Jak ty ładnie śpiewasz. Lumix, Self-Aware, tak podkręcamy tempo w Maloradiu.
1: A już o 15 zagramy
2: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: Punktualnie o 15 to zagramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Dobry news na początek wakacji. Wreszcie można przejechać między Gdańskiem a Szczecinem. Drogą ekspresową do ruchu został oddany ostatni odcinek trasy S6. Będzie łatwiej pozbyć się wraku samochodu. 30 czerwca w życie wchodzą przepisy, które ułatwią złomowanie pojazdów. Mówi Anna Swoboda z firmy Olmet.
4: Osoby chcące zezłomować auta nie będą już musiały wędrować po urzędach celem wyrejestrowania pojazdu, tylko ten obowiązek będzie w całości scedowany na stację demontażu pojazdów.
3: Na złomowaniu auta można zarobić do kilku tysięcy złotych. No i jeszcze mundial, bo za nami półmetek. Bramek pada najwięcej od blisko pół wieku. Trybuny zazwyczaj pękają w szwach. Są też pierwsi przegrani. Walizki mogą pakować m.in. Czechy, Haiti i Turcja.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i pojeździmy trochę samochodem.
1: Tak, ale to nie będzie prosta podróż, bo nie. Gorąco.
2: Masz klimę.
1: A nie. Średnio działa.
2: No właśnie.

0: Moziman wystąpi na Tomorrowland w Belgii w miejscowości Boom, a ja mogłam z Mozimanem pojechać do Francji kiedyś. Nie skorzystałam.
1: No to głupio zrobiłaś.
0: Nie tak bardzo głupio jak pewna pani kierowca.
1: Oj, zdecydowanie. Pewna kobieta na A1, no niestety ominęła swój zjazd.
0: Zdarza
1: więc
0: się.
1: Postanowiła zrobić najbardziej logiczną rzecz na świecie.
0: Tak?
1: Zawrócić i pojechać pod prąd na autostradzie.
0: Wow, a może ona myślała, jest po prostu w trendach, że występuje w GTA.
1: A może tak być. Mm-hmm. No ale to zapłaci więcej teraz niż to 400 zł za grę.
0: A
1: myślę,
0: ile?
1: Że taki mandat to troszkę więcej.
0: Dużo więcej?
1: No za jazdę pod prąd na autostradzie mam nadzieję.
0: Sorry, papi.

0: Jack Jones, Never Be Lonely. Czy teraz jest ten czas, kiedy ty mówisz, a ja nie rozumiem?
1: Tak. Znaczy, zrozumiesz na pewno. Okay. Przynajmniej drugą część. No więc Ekwador to jest taki kraj.
0: Zgadza się.
1: Który teraz osiągnął historyczny sukces na mundialu, ponieważ pokonał Niemcy 2-1 i tym samym zapewnili sobie udział w fazie pucharowej. I to jest tak wielki sukces
0: dlaczego?
1: Ekwadoru, no bo pierwszy raz w historii im się to udało. To jest tak wielki sukces, że dzisiaj mają dzień wolny, bo prezydent Ekwadoru ogłosił święto i jest wolny od pracy.
0: Wyobraź sobie, że jakimś dziwnym trafem, dziwnym cudem Polacy coś wygrali. Przecież my byśmy mieli wolny miesiąc.
1: Ale, no właśnie, a wyobraź sobie, że 4 lata temu my też historycznie wyszliśmy z grupy na mundialu i nie było wolnego.
0: Ale co dalej? Co to znaczy, że wyszliśmy z grupy?
1: No to znaczy, że dostaliśmy się do fazy pucharowej, z której natychmiast odpadliśmy, ale... No sukces był tak samo jak w przypadku Ekwadoru, tylko nie było dnia wolnego.
0: Wow. A to nie był przypadkiem mniejszy sukces niż...
1: Nie no, dla nas to też był duży sukces.
0: Aha.
1: Nie było dnia wolnego, ale miały być premie dla piłkarzy, tylko potem się wszyscy oburzyli, że oni krzyczą premia w szatni i nie dostali.
0: I dobrze.
1: Tak, a potem poleciał trener.
0: O, biedny.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait. Czy mamy tutaj fanów Shreka, ręka do góry?
1: To ja.
0: To ja też.
1: To znaczy tych pierwszych dwóch.
0: Ja
1: liczy się?
0: Też się pod tym podpisuję, ale będzie spin-off.
1: Tak, no właśnie ten trailer najnowszego Shreka został średnio chyba odebrany.
0: Więc na szybko wymyślili nowy film.
1: I o tym wam powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Niepotwierdzone info.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: W wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Four Strings Meloradio. 30 czerwca 2028 to wtedy wyjdzie spin-off Shreka.
1: Będzie film o ośle. To jest chyba jedna z najlepszych postaci. Natomiast...
0: Tak.
1: No wiadomo, w polskiej wersji językowej chyba nikt pana Sztura nie zastąpi.
0: Przypomnijmy sobie, jak osioł brzmiał.
1: Tak, tak.
2: Samotność, ciężki los, przyjacielem mym bądź.
3: Dość! Przestań! I ty się dziwisz, że nie masz przyjaciół?
0: Utożsamiam się z osłem.
1: Co masz na myśli?
0: Nie, nic.
1: To moje bagno.
0: Nasze bagno. Bye.

0: siedzi nam ten kawałek. Hard to be humble, Mikolas, Trips. Trips w sumie, bo to Polak.
1: Ale mieszka w UK, więc teraz Trips, nie?
0: Dlatego nie odpisuje nam na DM.
1: For my mates, Trips.
0: Trips, yeah, that's true. Będzie gorąco i to nie jest tajemnica, ale będą pewne udogodnienia w związku
2: z tym. Tak, dla podróżujących koleją, tak? I o tym w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix, Jan i Kaskada.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16, bo
1: kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: to be mine. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Natalia Kuśmierz zapraszam. Dzisiaj wieczorem na Dolnym Tarasie przy Miami Wharf na bulwarze Zaruskiego odbędzie się plenerowe wydarzenie z muzyką elektroniczną. Zagra Sick, Mental i Cronenburg. Organizatorzy zapowiadają muzyczną podróż od spokojnych brzmień po bardziej intensywne utwory. Początek o 19, a wstęp jest wolny. Z kolei jeszcze dzisiaj na skwerze przy Terminalu Kultury Gocław odbędzie się wydarzenie Gocławianki 2026. Zaplanowano animację dla najmłodszych i muzyczną zabawę dla tych nieco starszych. Będzie to taneczne rozpoczęcie lata. Początek o godzinie 18. Również dzisiaj będziecie mogli wybrać się na spacer pod hasłem Kryminalne opowieści dawnej Warszawy. Poznacie historię złodziei, bandytów i głośnych zagadek sprzed lat. W programie znalazły się też opowieści o porwaniu ostatniego króla Polski czy przedwojennym handlu narkotykami. Start o 19 przy Senatorskiej 38.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Ceny paliw w wakacje mogą być wyższe. Stanie się tak, jeśli rząd zakończy program ceny paliw niżej. Według biura Reflex ceny mogą wzrosnąć do 60 groszy za litr. Jeśli w czasie zbliżających się upałów chcielibyście zrezygnować z podróży pociągiem, no to możecie zwrócić bilety, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
4: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
3: Nawet tych, które kupowane były jako bezzwrotne. A w związku z upałami zmieniają się wakacyjne destynacje mieszkańców państw Zatoki Perskiej. Według emirackich agentów podróży popularniejsze stają się Szwajcaria czy Austria.
1: 70 gałek lodów można mieć za 500 zł.
2: Wow, to... czy to jest dużo lodów, czy mało lodów? Chyba mało.
1: Dużo. 70 gałek.
2: Ale jestem gruby.
1: Mikołaj, hej.

0: Velvet Chemistry w Maloradiu. Wyobraźcie sobie, że macie wielkie plany. Mhm. Chcecie mieć dom. I wyobrażacie sobie siebie w tym domu.
1: No ale niestety, żyjemy w Polsce i wiecie jak to jest. My to. Po to deweloperka.
0: I o tym za chwilę pogadamy.

0: Brawo! O. Mogłaby tak Roxana Węgiel zaśpiewać przy tej okazji.
1: To chyba by musiała być jakaś sponsorowana piosenka. Ale w Darłowie, no... Darłowo pojawiło się na mapie Polski już po raz drugi, można powiedzieć, ponieważ inwestor budował tam takie szeregowe domy z ogrodami i miały tam być takie strefy handlowe, ale coś nie wyszło i teraz jest tam Biedronka.
0: Wow, blisko, tak jakby na przykład ja czasami mam wrażenie, że sklep jest dla mnie jak dom, tyle wydaje.
1: To chyba nie w ten sposób. No dobra, to prawda, osiedle wygląda jak domy, są te daszki spadziste i tak dalej, no tylko w środku jest Biedronka, nie? No podobno plan im się pozmieniał. To jest trochę tak jak, wiesz, w Wordzie próbujesz obrazek przeciągnąć i cały dokument się rozjeżdża. To na pewno musiało się to wydarzyć.
0: Najgorzej.

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Dzisiaj mamy dla was 500 zł.
2: To jest dużo pieniędzy.
0: Dużo.
2: I tyle pieniędzy chciałaby mieć Agnieszka, do której już teraz dzwonimy. Agnieszka ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon.
0: Coś czuję, że to się uda.
3: Halo!
0: Halo, cześć.
2: Udało
0: Agnieszka.
2: Się. Cześć.
0: Mikołaj, Meloradio.
3: Jezu, wy podkręcacie temperaturę.
0: No, a jak? Co porabiasz, Agnieszka?
3: Ja się chodzę w basenie.
0: Naprawdę?
2: Ale zazdrościmy ci teraz. Mimo, że siedzimy w klimatyzacji.
0: A mogę dołączyć?
3: Możesz, no.
2: A ja, dobra, może nie, zapytam.
0: Dobra, też możesz. Agnieszka, byłaś na meloradio.pl. Na co ci 500 złotych?
3: Wiesz co, mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać nad jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. I jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy, więc chcemy spróbować. Nam się to uda, bo to wygląda tak dosyć prosto, łatwo.
2: Może wytłumaczmy zobaczyć, słuchaczom, co to są supy, bo ja też nie wiedziałam.
0: Ja w ogóle co roku pływam, to takie wielkie deski na jeziorze sobie zawsze
3: supy
0: pływam.
3: To są takie, tak, tak. I co, łatwo?
2: To się okaże, wszystko Agnieszka przed tobą.
0: Jeżeli lubisz wpadać do wody...
3: No, jest tak gorąco, że
2: to sama przyjemność, no. A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Jesteście najlepsi.
0: Ty jesteś.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.

0: wesele.
1: A jak Run, Run River na jedną nóżkę, na drugą, hop. A jeszcze w tej godzinie będą mroczne rzeczy.
0: Pomówimy o treściach w internecie.
1: Jakich?
0: No takich sztucznych treściach.
1: Ojoj, zrobiło się dwuznacznie.
0: To tak specjalnie.
1: Zostańcie z nami.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komana.
12: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień.
19: Follow me.
0: Sprawdź nasz content na Insta.
19: Zobacz, co wrzucamy na TikToka.
0: Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

0: Natalia Nykiel, bądź duży w Meloradiu. Jesteśmy o krok od martwego internetu. Taki nagłówek nam wyskoczył. Straszne.
1: Tak. Teoria martwego internetu polega na tym, że podobno w internecie będą niedługo same boty, które będą same sobie odpowiadać, tworzyć treści. I właśnie to się zaczyna, ponieważ na TikToku podobno prawie 60% treści tworzone jest przez sztuczną inteligencję.
0: Masz rację, moje wszystkie filmiki na TikToku to są kotki AI.
1: Najgorsze są jednak treści dla dzieci. Tam prawie 97% jest tak przy użyciu AI.
0: Na szczęście u nas w Meloradiu jest zupełnie na odwrót.
1: Nasze sociale są zawsze robione przez ludzi, zresztą bardzo zdolnych. Wbijajcie. Polecamy też kanał nadawczy Meloradia, bo tam można zerknąć za kulisy.
0: Na przykład wczoraj mogliście się dowiedzieć, co jedliśmy z Mikołajem na obiad.
1: Fascynujący content.
0: Talk to you. Another.

0: Alabama ten w Meloradiu. Ula.
1: Tak, słucham.
0: Co przygotowałaś ciekawego dla nas?
1: A na przykład coś dla fanów Heroesów, czyli takiej gry kultowej.
0: A ja wiem, milion godzin przegranych.
2: O, ale trójka, no czwórka, trójka, o której mówimy
0: no,
2: częściej.
0: Mam nadzieję,
1: no tak? Też.
0: A, okej.
3: Okay. A już o 17:00 zagramy.
2: Just the way you are, Milky i David Guetta.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Radio bez speed dating. Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Ekstra weekend z Kaufland Kart.
13: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
0: Po reklamie.

0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Już jutro będziecie mogli wybrać się na targ śniadaniowy na Żoliborzu. Nie zabraknie pysznego jedzenia i sąsiedzkiej atmosfery. W taki sposób będzie można dobrze zacząć dzień. Początek o 9 w Alei Wojska Polskiego 4. Szczegóły na ten temat znajdziecie w internecie. Również jutro, ale nad Wisłą, odbędzie się rodzinne świętowanie Nocy Kupały. W programie przewidziano spacer połączony ze zbieraniem ziół, plecenie i puszczanie wianków, wspólne śpiewanie oraz ognisko. Wydarzenie jest bezpłatne. Początek o 11 na plaży Rusałka. Na koniec jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią się pośmiać. Furtka do lasu zaprasza na stand-up Romana Kosteleckiego. Komik zaprezentuje swój najnowszy program Ognisko. Jak sam zapowiada, będzie szczerze, ciepło i przede wszystkim zabawnie. Początek jutro o godzinie 19.15. A więcej szczegółów na ten temat oraz bilety znajdziecie w sieci.
1: Minuta do 17.00, czas na News Melo Radia.
2: Ula Harciarek, on the mic. Jest tymczasowy areszt dla obywatela Francji, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. Podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia. Mimo upałów lasy pozostaną otwarte, zapowiada wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
3: One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
2: Bo na większości obszarów wilgotność ciułki jest mniej więcej taka jak kartki papieru. No i jeszcze coś dla fanów Heroesów, chodzi oczywiście o grę. Koncert symfoniczny muzyki z tej kultowej gry będzie w Warszawie 25 lipca. Bilety jeszcze są. Jedziemy?
1: Pewnie.
2: Ja Dobra. Też. Płacisz? Nie. I mamy godzinę 17. Słuchacie Freak Fightu. Przyda się WhatsApp Melo Radio za moment.
1: Po raz kolejny zadamy wam ważne pytanie. Dzisiaj związane z wakacjami.
2: Okej, niech będzie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a to nie

0: Wakacje, oficjalne wakacje dla wszystkich uczniów. Brawo!
1: Jej!
0: Zdaliście, mam nadzieję.
2: Nawet jeśli nie, to nie matura, chęć szczera zrobić
0: oczywiście
2: z ciebie oficera. Chociaż akurat teraz na oficera też trzeba mieć maturę, więc to już nieaktualne.
0: WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy, czekamy na głosówki od was. Co można zrobić w szkole na literę U?
2: Można na przykład uciekać z lekcji. To była moja ulubiona czynność w szkole.
0: Moją ulubioną czynnością było udawanie, że coś umiem.
2: Albo można też udawać właśnie, że się zapomniało o pracy domowej, a po prostu się jej nie zrobiło z lenistwa.
0: Czekamy na głosówki od was. Co można zrobić w szkole na literę U? WhatsApp Meloradia znajdziecie gdzie?
2: Na Meloradia.

0: Felix Jan Polina, Book of Love. Robi się gorąco w naszym studiu i to nie przez pogodę, przez tak gramy, bo w końcu podkręcamy tempo w melo.
1: Oczywiście.
0: I sprawdzamy, co można zrobić w szkole na literę U. Zaskakujecie nas, drodzy słuchacze.
1: Pojawiły się takie propozycje, które mi na przykład przez myśl nie przeszły.
0: Tak, to prawda. Grzesiek nagrał nam taką głosówkę.
2: Co można zrobić w szkole na literę U? Upozorować kolejny pogrzeb babci. Mieliśmy przy klasie takiego eksperta, który chował babcię przynajmniej raz w miesiącu. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarecina.
1: To jest to jakiś sposób, prawda?
0: Zuzia napisała, że po prostu uczyć się.
1: Tak, Zuzia też powiedziała nam, że można się uczyć, ale chyba jeszcze się zgrywa, bo jest dużo dźwięków, a tylko dwie ręce do zgrywania.
0: Cztery.
1: Tak? To gdzie byłaś przez ostatnie trzy minuty na przykład?
0: Uciekałam od wejścia. Taki żart. Po prostu sobie biegałam.
1: Ale wrócimy jeszcze oczywiście do tematu. Co można robić w szkole? Na literę U.
0: Czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dracula, tak podkręcamy tempo.

0: How does it feel w Molo Radio? Sprawdzamy, co można robić na literę U w szkole. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Jesteście najlepsi. I mamy głosówkę od naszej słuchaczki.
1: Ponad 20 lat temu, to była szkoła podstawowa, zaczęłam się kłócić z moim kolegą. Powiedział, że mam bardzo brzydkie piegi i niestety go ugryzłam. I to tak mocno, że został ślad.
2: No, przynajmniej ma pamiątkę ze szkoły, nie?
0: Każdy ma jakieś pamiątki, prawda?
2: A ten ma zawsze przy sobie.
0: Piękne, to jest taka historia miłosna, można by
2: trochę
0: powiedzieć.
2: Trochę tak. Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
14: MediaMarkt. Po reklamie.
15: Meloradio Warszawa.

0: BFF Bambi Ankleosia. A my ciągle sprawdzamy, co można zrobić w szkole na literę U.
1: Tak, i dostaliśmy od Lidii ciekawą propozycję.
2: W szkole na literę U to można umalować się przy ulubionej umywalce, żeby po rozdaniu świadectw udać się na ulubione meloparty.
0: Piątka z plusem!
1: Życzymy wam wszystkim udanych wakacji, jeżeli je macie. Zostańcie z Melo, bo my będziemy całe lato podkręcać wam tempo oczywiście.

0: W końcu dzisiaj mieliśmy temat stosunków seksualnych i pan się oburzył, że ja nie mogę się wypowiadać na ten temat, bo kobiety to tylko leżą i nic nie robią. Słuchamy cię jako eksperta.
1: Czekaj, jest tak gorąco, że ja muszę to jeszcze raz przebuforować.
0: Cześć, Kądziu, tak w ogóle.
1: Cześć. Mów o czym chcesz, ja tylko chciałem powiedzieć, że myślałem, że dzisiaj to ty będziesz mokra, ale ja jak widzisz dzisiaj, to ja jestem mokry.
0: Bo jest gorąco, no, cieszymy się, kobiety są gorące, let's go.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy Top. Różne rodzaje 300 gramów, 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą chipsy Top, karbowane spicy, różne rodzaje, 150 gramów, 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
0: Po reklamie.

0: Na zegarkach dochodzi 18, czas na newsy w Melo Radio, a z tymi Ula Harciarek.
1: Dobry news dla kierowców. W związku z falą upałów ten weekend będą ułatwienia na autostradzie A1. W przypadku kolejek możliwe będzie otwarcie bramek na odcinku Gdańsk-Toruń. Upalnie w Tatrach przewodnik TPN Tomasz Zając radzi więc, żeby wychodzić na szlak jak najwcześniej.
2: No i oczywiście dobre przygotowanie, czyli czapka z daszkiem, krem z filtrem, na pewno okulary przeciwsłoneczne. Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć.
1: W Tatrach obowiązuje zakaz chodzenia po szlakach od zmierzchu do świtu. No i jeszcze przypominajka na koniec, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa 30 sierpnia.
0: Czyli będzie się można obkupić jednym słowem.
1: Będzie można.
0: Dobrze, że wypłata przyszła, to przynajmniej będzie co wydawać.
1: Oj, tak.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: Oj, będzie gorąco, bo też sporo się wydarzyło w naszym notowaniu. Część numerów spadła, część poszybowała w górę, są też nowości. No, jednym słowem, dzieje się, Konrad Tarczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. No, mówiłem, że już w emocjach jestem. No, ale dobrze, zobaczmy w takim razie, co na miejscu dziś 30. Tutaj Can't Deny It to spadek z miejsca 28. A co na 29? No, tytuł pięknie wyśpiewany, Better Times, to spadek z 26. No i na kolejnym miejscu też mamy spadek. Rumors na 28 z 25, a co na miejscu 27? Tutaj dziś Gips PZ i Karnawa.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ależ to dobrze brzmi. Lou Mix i Software na 25. miejscu 30 Melu Radia i to jest nowość w naszym notowaniu. Tak sobie zajrzałem na jego sociale, no bo pod tym kawałkiem, słuchajcie, w sieci już kilka milionów wyświetleń, co chyba nikogo nie dziwi, ale w socialach taka cisza. No, może ten sukces właśnie tak sprawił, że teraz trzeba jednak chwilę odpocząć, ale my w 30 Melu Radia ani chwili nie odpoczywamy, bo już teraz przed nami miejsce 24 i bardzo ładny awans z miejsca 29. Wcale wam się nie dziwię, bo ja też bardzo lubię ten kawałek. Alabama Ten, Moonlight i Fordo to już teraz przed nami.

Don't Want Your Love, Eileen i Ellie Goulding na miejscu 22, 30 Meloradia. No tutaj mamy spadek od 3 oczka z miejsca 19. U Ellie dzisiaj bardzo gorąco, no ale to zresztą w Polsce też mamy wielkie upały. No i oczywiście bardzo gorąco jest też w 30 Meloradia. No choćby za sprawą świeżynek i nowości, które gramy wam z wielką przyjemnością, no i na które wy oczywiście możecie głosować na meloradio.pl. No to właśnie, a propos tych nowości, gorących nowości, Clean Bandit, I Don't Wanna Hurt You, to już teraz przed nami. Podkręćcie nie tylko tempo, ale i głośniki, bo tego po cichu nie można słuchać.

0: W Melo na miejscu dzisiaj się pojawili 20, jeżeli chodzi o numer Hard to be Humble. Trips, czyli człowiek, który chyba jest najsłynniejszy w Polsce, jeśli chodzi o osoby z niebieskimi włosami, chociaż wiem, że dziewczyny pewnie by zaraz powiedziały, że to wcale nie jest niebieski, tylko jakiś zupełnie inny kolor. Tripsa dzisiaj można na przykład w Legnicy posłuchać, jutro będzie w Jarosławiu, później w Trzebini. No jednym słowem, pracowity chłopak. A my też pracujemy, bo za chwilę miejsce 19, 30 Melo Radia. Zdradzić wam? No zdradzę, to będzie halo, więc nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
12: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
14: I dokąd wtedy jedziemy?
13: No nie wiem.
14: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
13: A, dobry komona.
14: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42. www.mediamarkt.pl.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. You ready?
17: Tylko w Disney Plus.
18: Every second counts, baby.
17: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
19: Restaurant is flooded.
17: To już ostatnia szansa.
20: I am selling the building.
17: By uratować to miejsce.
21: We have each other and nothing left to lose.
17: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
23: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fuka Eliwka i Enklawa z numerem Chcę Więcej. Dzisiaj na 18 miejscu 30 Meloradia. No a w związku z tym, to oni na pewno chcą też więcej waszych głosów na meloradio.pl, bo ostatnio byli na miejscu 15. Także spadek zaliczyli. A jak będzie ze świeżynką, która już teraz przed nami? No, coś czuję w kościach, że będzie bardzo dobrze, bo spotykamy się ponownie po 6,5 roku. O, tak napisał Alan Walker na swoich socialach. No i jak dobrze, że oni się spotkali ze sobą w tym numerze, bo ostatnim razem tak nas zachwycili kawałkiem Alone. Dziś postawili na Fate, Alan Walker i Ava Max postawili ten numer. To świeżynka w playce Meloradia i propozycja do naszej listy. Are you ready?

Jakoś tak to mniej więcej brzmi, no one zrobiły to zdecydowanie lepiej. Modelki i Włodarski i Lubię Cię jak lato. No trochę słońca wyszło i proszę bardzo od razu, jaki awans z miejsca 22 na miejsce 16 w 30 Meloradia. A kto dzisiaj na 15? No, duet, który bardzo lubicie, chociaż to bardzo stary duet, można by powiedzieć, bo w 2012 roku ten numer powstał. Gdzie my wtedy byliśmy? No świat się wtedy miał podobno skończyć, na szczęście się nie skończył i dzięki temu możemy tego numeru po tylu latach słuchać, no i on wciąż wam się podoba, choć to drobny spadek z 11 na 15. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to już teraz.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
3: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
6: Odliczamy i zwalniać bynajmniej nie planujemy. Ja tak tylko przypomnę, że jeszcze przed 19 na miejscu 14 Magnetyki Bausa. Teraz przed nami miejsce 13. Powiem tylko jeszcze ładnie dzień dobry. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam na kolejną część 30 Meloradia. No dobra, pechowa 13, a może nie taka pechowa, ale Farmen i Body Talk to już teraz przed nami.

0: No ponad 4 miliony wyświetleń pod tym kawałkiem w internetach chyba mówią same za siebie. To Gibbs i Dophouse w Meloradiu na 12 miejscu 30 Meloradia. No tutaj akurat mamy spadek z miejsca 8, ale oczywiście możecie to nadrobić na meloradio.pl. Zajrzałem też w komentarze pod świeżynką, którą już teraz dla was mam. No i tutaj wszyscy piszą Banger Button, no i że to będzie hit tego lata. Wcale się nie dziwię, bo to jest naprawdę świetny kawałek. Shine to Urzel, French Montana, David Guetta i Idol Martin. To świeżynka w Playce Melo.
1: Najlepszy rok. Nowych hitów w Melo.

No i w przypadku tego kawałka zdecydowanie jest Fire Fire, bo ostatnio na miejscu 17 30 Meloradia, dzisiaj na 10 Fire Fire, a co na 9? No bardzo, bardzo przyjemny kawałek, a mianowicie John Summit, The Chainsmokers i All The Time. No to co, gramy już teraz.

0: Ależ los bywa przewrotny, bo to Pinky i Becky G z numerem Sorry Papi ostatnio na pechowym miejscu 13, a dzisiaj proszę bardzo, na szczęśliwym miejscu 7. A czy na któreś miejsce powędruje świeżynka, która teraz w naszej playce za tydzień? No oczywiście wszystko w waszych rękach, meloradio.pl, tam zaglądajcie. Świeżynka od Aloka i od Jennifer Lopez. No internet zapłonął i sociale w związku z tym kawałkiem. Ja się wcale nie dziwię, bo takie połączenie mogło dać tylko taki znakomity numer, czyli Everything is Fine.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Dialog, Jennifer Lopez i Everything is Fine to świeżynka w Playce Melo, a za chwilę u nas miejsce szóste.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica Farmaceutica SPA.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Ostatnio mały, ale jednak spadek z miejsca trzeciego na miejsce czwarte. Just the way you are. Tutaj David Guetta, który już niebawem na Tomorrowland. No ja już się nie mogę doczekać. Tak jak i też się nie mogę doczekać debiutanckiego albumu Jazzy. Ten już 23 października, czyli jeszcze chwila. Ale właśnie Jazzy promuje ten nowy album kawałkiem Invisible, który stworzyła z Chrisem Lorenzo. Ta świeżynka w playce Meloradia już teraz przed nami. No to co? Dajcie głośniej i głosujcie na meloradio.pl.
1: Najlepszy top. Go! Nowych hitów w Melo.

No ładnie, żeście poklikali, że ten numer, czyli Run Run River, który za nami na miejscu trzecim wylądował i to też świeżynka w naszym notowaniu, ponieważ on tak wskoczył dzięki waszym głosom właśnie od razu na miejsce trzecie. A teraz przed nami miejsce drugie, no i tutaj niestety boli, bo to spadek z miejsca pierwszego. Talk to you, another... Ale nadal bardzo dobre. Za tydzień może wrócić na szczyt meloradio.pl. Tam możecie głosować.

0: zeszłym tygodniu na miejscu pierwszym. Dzisiaj niestety srebro dla nich, ale za tydzień to się oczywiście może zmienić. Another i Talk to You, a teraz przed nami najważniejszy moment trzydziestki Meloradia, bo...
1: To jest numer jeden trzydziestki Meloradia.
0: A tym numerem dzisiaj zostaje Urzel i Moving to the Sun.

Angel i Moving to the Sun, czyli numer 1 30 Meloradia. Ten za nami, a to oznacza, że możecie głosować od nowa na meloradio.pl. Na kolejne świetne kawałki.

Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Po reklamie.

0: Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Livka i Enklawa w numerze Chcę Więcej w Melo na 14 minut po 20. A teraz zabieram was na wycieczkę do 2010. David Guetta nazwał ten numer jednym ze swoich najbardziej klasycznie brzmiących elektronicznych numerów. Porównał go do legendarnego Love Is Gone. No i w tym numerze miała wystąpić grupa The Black Eyed Peas, no ale nie dogadali się z Guettą. Dogadali się za to z Fergie. Jeśli nadal chcesz to zrobić, to zrobimy to razem, tak powiedział do Fergie Guetta. No i dodał, chciałem zatrzymać tam Chrisa Willisa, ponieważ pracuję z nim od początku. On jest najlepszym piosenkarzem na świecie. No i tak powstał numer Getting Over. On już teraz przed nami.

też ten kawałek dobrze brzmi po odświeżeniu w oryginale 1986. Wielu z nas to raczej na świecie pewnie jeszcze wtedy nie było i Cutting Crew. No i panowie z Komodo wzięli ten kawałek na warsztat w 2018 i bang, drugie życie. No i prawie 280 milionów wyświetleń w sieci, co chyba zresztą nikogo nie dziwi. A teraz Ethan Cody, nie pierwszy raz, to świeżynka w naszej playce, jeszcze pachnący nowością numer. No to gramy.

nakręcamy się na najlepszą zabawę. To jest Before w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze 19 minut przed 21. A teraz 10 lat wstecz was zabiorę do 2016 roku. Coldplay, Beyoncé i Hymn for the Weekend. Oryginalny singiel pochodzi z 7 albumu studyjnego Coldplay. Teledysk został nakręcony w Indiach, a swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, że produkcją tego numeru zajmował się m.in. Avicii. No to posłuchajmy.

Sean Paul i She Doesn't Mind w Melo, numer z 2011 roku. Piosenka napisana m.in. przez Benny'ego Blanco, a co ciekawe, najpierw ten numer został wydany tylko do francuskich stacji radiowych. No to dobrze, że i do Polski trafił, no bo sami przyznacie, że świetny kawałek. A sporo się też będzie działo u nas po 21, bo wtedy z Sunrise On Air będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, także nigdzie się nie ruszajcie, no co najwyżej gdzieś tam sobie coli dolejcie i szybko wracajcie do radia.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjeżdżę do kolegów, tylko więcej niż właśnie po całym dniu pracy, więc taki obialek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, która...

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

No co ja wam będę mówił, czekałem na ten dzień cały tydzień. Jeszcze bardziej czekam na Sunrise Festival, który od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, ale my się rozgrzewamy razem z Sunrise on Air w Melo Radio. No i wy na Sunrise też możecie pojechać. Mam dla was 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival na niedzielę, żeby zakończyć go z przytupem, bo wtedy między innymi pojawi się Afrojack, Hardwell czy Skytek. Co musicie zrobić? No krzyknijcie nazwisko albo ksywkę osoby, na którą czekacie najbardziej. No i zróbcie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Przypomnę, krzyknijcie nazwisko lub ksywkę osoby, na którą czekacie najbardziej i zróbcie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie. 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival na niedzielę czekają, a my nie czekamy z dzisiejszymi setami, które przygotował dla nas Cream, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage. No, chłop, który zwiedza świat, można powiedzieć, bo w najlepszych europejskich klubach, przez tętniące życiem parkiety Azji, aż po najbardziej gorące imprezy w Ameryce Południowej. Tam go można usłyszeć, będzie też na Sunrise Festivalu. Sunrise on Air.

0: To Sunrise on Air w Melo Radio do Sunrise Festival. Coraz bliżej ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No my już powoli możemy myśleć, jak tam walizki spakować, ale słuchajcie, oni, żeby to wszystko ogarnąć, to się muszą dopiero namyślić, no bo organizacja tego festiwalu przypomina, słuchajcie, takie funkcjonowanie małego miasta, no bo na kilka dni powstaje po prostu ogromna infrastruktura tam z zapleczem technicznym, gastro, strefą wypoczynku, punkty medyczne, zaplecze dla artystów, no jednym słowem mnóstwo tego wszystkiego trzeba przygotować. No, tym bardziej, że nad tym, żebyśmy nie tylko się dobrze bawili, ale byli bezpieczni, czuwa kilkaset osób, ochrona, ratownicy medyczni, strażacy, służby techniczne, koordynatorzy. No jednym słowem, dużo, dużo się tam dzieje. No i oczywiście najlepsza muza na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Końcówka lipca, początek sierpnia, oj się, będzie działo, no i dlatego wy też tam musicie być. Mówiłem parę chwil temu, że czekam na wasze głosówki z krzyknięciem nazwiska albo ksywy osoby, na którą najbardziej czekam. Kacie i to w najbardziej kreatywny sposób. Sunrise on Air w Melo Radio. No i się doczekałem bardzo szybciutko głosówki i Jasiu się nagrał na WhatsAppie Melo.
1: Hardware.
0: No prawie jak na meczu piłkarskim się prawie poczułem. Jasiu, no to w takim razie dla ciebie ta podwójna wlotka na niedzielę na Sunrise Festival leci do ciebie. Ty już się możesz pakować. Cały czas czekam na wasze kolejne głosówki oczywiście, ale nie czeka secik od Creama, który dla nas go przygotował, a ten, przypomnę, wystąpi 1 sierpnia na Red Stage.

0: Sunrise Honor w Melo Radio. Tak nakręcamy się na Sunrise Festival, czyli jeden z pierwszych polskich festiwali, który regularnie swoją drogą sprowadzał największe gwiazdy światowej sceny elektronicznej w czasach, gdy muza elektroniczna nie była jeszcze tak popularna. No to wtedy już w Kołobrzegu występowali artyści, którzy są dziś ikonami gatunku. No i to, słuchajcie, często się bardzo opłacało, bo za kulisami często się też artyści spotykają, którzy wcześniej nie mieli okazji pracować razem. No i nieraz się takie spotkania później kończyły wspólnymi produkcjami muzycznymi, co oczywiście nas bardzo, bardzo mocno cieszy. Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Wy też możecie tam pojechać. Cały czas czekamy na wasze głosówki, w których krzykniecie nazwisko albo ksywę osoby, na którą czekacie najbardziej, i zrobicie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No i taką głosóweczkę też dostałem od Marty.
2: Najbardziej czekam na pierdyknięcie Afro Jack.
0: Matko kochana, Marta, jak ty zawsze tak długo kończysz i tak głośno krzyczysz, to ja współczuję osobom, które ciebie czasami zdenerwują, ale teraz mam dla ciebie radosną nowinę, bo to właśnie ty jedziesz na Sunrise Festival w niedzielę. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. A teraz kolejna porcja setu, który przygotował dla nas Cream, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage.
1: Meloradio Sunrise on Air.

0: Sunrise on Air w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a na Sunrise Festival m.in. James Hype, Morten, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wielu, wielu innych, a żeby ich wszystkich było dobrze słychać, no to słuchajcie, w ciągu jednego weekendu na terenie tego festiwalu zużywane są dziesiątki kilometrów kabli, wszystko po to, żeby połączyć sceny, ekrany LED-owe, światła, systemy nagłośnieniowe, no i też dlatego Sunrise Festival nigdy nie śpi, no bo podczas festiwalu część ekip pracuje praktycznie przez całą dobę. Kiedy się sety kończą, zaczynają się prace serwisowe, przygotowania do kolejnego dnia, próby dźwięku, na to wszystko, żeby to tak dobrze brzmiało. No i wy też o tym się możecie przekonać. Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia, a ja, tak jak mówiłem, mam dla was wlotki właśnie na to wydarzenie.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: Wlotki za głosówki z ksywką albo nazwiskiem osoby, na którą najbardziej czekacie. No i dostałem taką głosówkę od Seby.
2: Afrojack, Afrojack, Afrojack!
0: Seba, ja bym powiedział, że szatan cię opętał, ale powiem tak, demon imprezowy to na pewno. Lecisz w takim razie na Sunrise Festival. Podwójna wejściówka właśnie dla ciebie wędruje, ale oszczędzaj głos, bo ja słyszę, że już z nim jest źle, a co dopiero będzie, jak będziesz krzyczał pod sceną. No to co, gramy kolejny secik Cream, który przypomnę, 1 sierpnia na Red Stage.
1: To jest

0: Sunrise on Air w Melo. U nas za chwilę dobre Melo z Tiesto. Koniecznie zostańcie z Melo Radiem, bo po 22 też sporo się będzie działo.
1: Melo Radio Sunrise on Air.

0: promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: 94 FM. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał. Najlepsza muza. W każdą sobotę od 15 rozkręcamy before przed dobrym Melo. Weź swoją ekipę, włącz radio i wyślij mi głosówkę. Twoje rozkminy, historie, a może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

crypto.